Wieczorna Warszawa. Taką właśnie lubimy ją oglądać. Szukamy ulic najlepiej oświetlonych, pełnych wielkomiejskiego ruchu i zgiełku. Warszawiacy lubią pogawędzić przy muzyczce i czarnej kawie. Ale przypatrzcie się uważnie. Tu załatwia się także inne sprawy.

0: Lubimy od samego rana zagrać dobrego hita, bo co, nie możemy zagrać? Pewnie, że możemy. How Does It Feel, czyli Dub Dogs, na dobry początek Wstawaj, Nie Udawaj w ten czwartek.
1: A to jest numer dość przydatny wszystkim tym, którzy psa mają. Psa warto wyprowadzić już o tej porze. Natalia Kawałek.
0: Filip Kliber, mówimy wam dzień dobry w ten dzień komara. Pamiętajcie, żeby jednocześnie go nie przyciąć, bo nie zdążycie na szóstą.

choć nie wiem jak sam trzymać dystans. Powoli hamuje we mnie puls, parę ran zadanych z bliska, a ty jak plaster na mój ból. Szukałem wszędzie leku na moje rozdarte DNA, ale nic nie działa.

0: to jest pan Armin van Buuren i pani Sasza i teraz będzie jeszcze pani mama White'a 2115, która z radością wczoraj nam opowiedziała, co synowi na śniadanie robiła, kiedy dzieciątkiem był.
1: Po prostu mama 2115.
2: Co on jadał? Bo to było tak, że nieraz te kanapki na pewno.
1: Aha, no dobra, co do kanapki w takim razie? Bo masło na pewno, sałata tak i co jeszcze?
2: Tak.

0: Jakiś serek, czy takie po francusku bardziej?
1: Takie kostowe kanapki. Nie pamiętam, jak to się teraz nazywa.
0: Ale tak po amerykańsku.
1: Po amerykańsku.
2: No tak. No bo przecież Kalifornia, bo przecież White. No my już teraz wszystko wiemy, już wszystko nam się
0: wszystko
2: łączy.
0: Wszystko się zgadza.
2: Pani Renato, pani nam wyjaśnia w takim razie świat, jak to wygląda.

0: jest odpowiedzią na wszystko. Tak uważają niektórzy. Czy my? No to się okaże. Zobaczymy, co wy macie na myśli.
1: Wy za to wiemy, że jesteście najlepszą poranną ekipą RMF Max. Wiemy, że od rana z nami jesteście. I żeby nie było tak prosto, to z okazji czwartku nie pytamy was o pierwszą rzecz, którą pomyśleliście. Tylko to jest szalony program. To jest szalony poranek. Wy jesteście równie szaleni. Nagraj nam głosówkę na temat czwartej rzeczy z okazji czwartku, o której pomyślałeś albo pomyślałaś po wstaniu.
0: To musimy chyba chwilę poczekać, bo ja na przykład zaczęłam myśleć dopiero o drugiej rzeczy. Ale jesteśmy cierpliwi. Czwarta rzecz, o której dzisiaj pomyśleliście, śmiało, Messenger RMF Max. Czekamy na wasze głosówki.
1: Zobacz, jak to jest usłyszeć się na antenie RMF Max.

0: A mama ci powie: wstawaj, nie udawaj, 5 po 6.
1: Wstawaj, nie udawaj.
2: Filip Kliber i Natalia Kawałek.
3: I możecie próbować, że jeszcze 5 minutek. Nie, słuchajcie, zadania bojowe mamy dla was od rana. I od rana was na przykład pytamy, z okazji czwartku, jaka jest czwarta rzecz, o której myślicie? Ja wiem, liczyć do 4 o tej porze to jest całkiem sporo, ale wy sobie dajecie radę świetnie.
0: Wy jesteście niemożliwi.
4: Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
4: Czwartą rzeczą w czwartek, o której pomyślałem, to w sumie było byle do piątku. Pozdrawiam.
3: Ale to jest ten moment, skoro to była czwarta myśl, to ja się boję pytać, jakie były trzy wcześniej.
1: Pamiętaj, słuchasz Poranka w RMF Max.
0: I jeszcze dostaliśmy właśnie w tym momencie wiadomość od Mirosława. Moja czwarta rzecz to złowić karpia na sociali wędkarskim. Tylko karpia?
3: Ja nie rozumiem, ale jest wcześnie. Dajmy sobie jeszcze chwilę, łyk kawy, skumamy, co się dzieje. Messenger, RMF Max, tutaj się

0: o co tylko Alex Warren poprosi, to my zrobimy, bo on bardzo ładnie prosi zawsze. Alex Warren i Passenger w RMF Max. Wstawaj, nie udawaj. 6:14 wybyła w tym momencie. Miejmy nadzieję, że to będzie szczęśliwa godzina.
1: I to była szczęśliwa przede wszystkim. To był taki szczęśliwy moment dla pewnego pana, który nad morzem po prostu był.
0: Tak,
1: i
0: pan
1: zaczął,
0: Dariusz.
1: Pan Mariusz. Pan Dariusz. Mariusz.
0: Pan Mariusz, co innego.
1: Pan Dariusz zaczął szukać sobie różnych rzeczy na plaży i okazało się, że znalazł coś, co jest warte 10 tysięcy polskich złotych. Zaczęliśmy się zastanawiać na początku, co to może być, bo ty mówiłaś o wielorybie, który...
0: Tak, że jak wielorybowi się odbije i po prostu dobrze imprezował i, no wiecie, czasem tak jest, że miska jest potrzebna, no to wieloryb nie ma miski, tylko robi takie...
1: Do morza.
0: Do morza, a my się tym smarujemy. Ambra, no jakby to są bardzo drogie rzeczy, pięknie pachnące, ale nie, no gdzie w Polsce,
1: no
0: na Helu, ambrę.
1: No.
0: Nie. Słuchajcie, półkilowy bursztyn został znaleziony, chłop sobie po prostu wziął, spacerował, znalazł jakieś takie omotane, no i proszę bardzo, pół kilo bursztynu.
1: Jak przeczytałem, że on znalazł coś wartego nad morzem, wartego 10 tysięcy, to pomyślałem, że to może być gofer z frużeliną.
0: A ja bym się jednak mimo wszystko upewniła, no bo wiesz, bursztyn, takie ładne, złote, to się świeci. Ja bym się upewniła, czy to nie jest bryła tłuszczu z frytury.

0: wodę.
1: Jak wakacje last minute.
2: Tak brzmi lato na maksa.
3: RMF Max. Lato na maksa.

0: Tańczymy trochę na smutno, ale jak dobrze, Stromae w RMF Max.
1: Filip Kliber i Natalia Kawałek.
2: Jeżeli się boicie o godzinie 6:28, to my jesteśmy od tego, żeby was z tego strachu trochę odgonić.
0: Trochę
2: powiedzieć, że będzie to bardzo dobry czwartek, ale jednocześnie musimy powiedzieć, co się dzieje w bibliotece.
0: Tak, kochani, Ochotnicza Straż Pożarna w Gościcinie. Zróbmy dla nich hałas, bo to są fantastyczni ludzie, którzy, uwaga, w toalecie, w bibliotece, w Bieszkowicach, na Pomorzu zlikwidowali gniazdo os. I to nie tak, że one się zalęgły gdzieś, no nie wiem, w podajniku na papier. Nie, realnie w toalecie są zdjęcia w internecie, to wygląda bardzo źle, jakby tam była jakaś konkretna impreza.
2: I rzeczywiście to jest coś nowego w bibliotece. Do tej pory była tylko pszczółka Maja.
3: Pamiętaj, słuchasz Poranka w RMF Max.
0: Ale tak czytam o tym, patrzę na te zdjęcia i mam nowy strach odblokowany, że już nie tylko wąż wylezie z kibla i mnie w pupę ugryzie, ale teraz całe gniazdo. No.
2: Tobi Romeo, fly highs.
0: Ja się naprawdę boję.
2: Spokojnie, nie gryzę.

0: Poranna rozgrzewka głosowa Eminem, Rihanna, The Monster. Jest 6:38, wstajemy, nie udajemy i słuchamy.
1: Słuchamy, oceniamy. Troszeczkę może oceniamy, że jesteśmy trochę konsekwentni, jeżeli chodzi o wybór imion, bo mamy nowy ranking 2026, jakie imiona są najchętniej nadawane polskim dzieciom. No i tutaj raczej jesteśmy tradycjonalistami, ale jeżeli chodzi o to, co mamy na szczycie w tym roku, Zofia i Nikodem.
0: To ja bardziej myślałem, że dla córki to teraz jest popularna inflacja, a dla chłopca to będzie paliwo.
1: O, ładne.
0: Bo wtedy cały czas i można powtarzać: drogie dziecko.
2: Reklama. Festiwal Erste Letnie Brzmienia wjeżdża do 5 miast, a z nim najlepsi polscy artyści. Między innymi Kaśka Suchacka, Vito Bambino, Brodka i ja, Brozu. Kupując bilety przez aplikację Erste, zapłacisz 20% mniej od ceny regularnej i Final Call. Czuć lato w mieście. Więcej na erste.pl/festiwal.
3: Erste Bank Polska jest sponsorem tytularnym festiwalu. Najniższa cena z 30 dni 259 i 399 zł. Aplikacja to usługa bankowości elektronicznej. Więcej na erste.pl/PAT. Materiał nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego.
4: Wakacyjne voucherobranie w Biedronce. W czwartek, piątek lub sobotę zrób zakupy za minimum 299 zł i zgarnij voucher 40 zł. Wykorzystasz go od 24 do 26 sierpnia przy zakupach za minimum 149 zł. Limit 1 voucher na transakcję. A tylko w czwartek z kartą Moja Biedronka. Szynka konserwowa Kraina Wędlin 200 gramów. 3,49 za każde z dwóch opakowań przy zakupie dwóch. Limit 4 sztuki na kartę. Standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie i na biedronka.pl.

0: Uwaga rodzicu, zalecamy dbanie o odporność dzieci przez cały rok. Polecamy witaminy w syropie Multi
1: Sanostol.
0: Sprawdź kultowy lek Multi Sanostol na obniżoną odporność przy skłonnościach do infekcji i w rekonwalescencji po chorobach malucha. No i ten legendarny pomarańczowy smak. Rodzicu, a czy ty pamiętasz Multi
1: Sanostol?
0: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Multisanostol, produkt złożony syrop. Wskazania: częste infekcje, okres rekonwalescencji po chorobie i antybiotykoterapii, okres wzrostu i rozwoju, obniżona koncentracja, zapobieganie i leczenie niedoborów witaminowych. Lek dla dzieci powyżej pierwszego roku życia, młodzieży, dorosłych. Podmiot odpowiedzialny: Orifarm Healthcare.
2: Dlaczego wyprawka szkolna w Lidlu się opłaca? Bo już dziś, kupując 4 produkty szkolne, za każdy z 2 najtańszych zapłacisz grosz. Lista artykułów biorących udział w akcji dostępna na Lidl.pl.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki. W super niskich cenach.
5: Media Expert,
6: i po reklamie.

0: podwórku,
1: na imprezę,
2: na koncert. Tak brzmi lato na maksa.
3: RMF Max. Lato na maksa.
2: Lato na maksa.

0: Kwiatkę, on śpiewa, nic się nie martw, będzie dobrze, bo to jest Wstawaj, nie udawaj, czwartkowy poranek, 6:48.
1: Wstawaj, nie udawaj.
2: Filip Kliber i Natalia Kawałek.
3: Jakiś czas temu było głośno w internecie, bo była duża spina, jeżeli chodzi o wieczór panieński, który ostatecznie...
0: A nawet dwa wieczory panieńskie.
3: Nie wystartowały z samolotu, ale nie może być tak, że faceci są gorsi, prawda? Pora na wieczór kawalerski i na kawalerskie afery, bo na pokładzie ostatnio doszło jeszcze przed startem samolotu do bójki, trzeba było wzywać policję, a to wszystko zanim polecieli gdzie? Na Majorkę, oczywiście.
0: Ale wiesz co, ja myślę, że to wszystko z oszczędności, naprawdę. Chłopaki wzięli i podliczyli, ile im wyjdzie za ten kawalerski, wiesz, pokoje, atrakcje, napoje. Stwierdzili, to może my zostaniemy.
1: Pamiętaj, słuchasz poranka w RMF Max.
0: Przecież kawalerski można sobie zrobić w domu.
3: No.
0: Wyjdzie troszkę taniej.
3: I też będzie odlot.
0: Nie wiem, na jakie ty kawalerskie chodzisz.
4: Szedłem z

0: Junior Caldera, Sofia Lis-Bextor, Filip Zbigniew Kliber, Can't Fight This Feeling, 5 minut do godziny 7.
1: Nawet 4, co oznacza, że za chwilę najnowszy flash, zostańcie.
2: Reklama.
3: Ale upał. Nie do wytrzymania, prawda, Marian? Marian, gdzie ty się schowałeś?
4: W lodówce tej nowej!
5: Mega okazje w Media Expert. Na przykład dwumetrowa srebrna lodówka Beko z wyświetlaczem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2598 zł. Teraz za jedne 2298. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
6: Witaj w klubie gotowych na pierwszy dzwonek. Artykuły szkolne, podręczniki i wyposażenie do pokoju ucznia znajdziesz w salonach Empik i na empik.com. Teraz w salonach Empik z aplikacją aż 50% rabatu na drugi tańszy produkt z tej samej kolekcji. Pushin, Mumin, Snoopy, Harry Potter, Kuromi i Panda Style dostępnych tylko w Empiku. Wybieraj spośród plecaków, piórników, bidonów, śniadaniówek i wielu innych szkolnych akcesoriów. A na empik.com wybrane artykuły szkolne w promocji 5 plus 2 gratis. Wszystko do pokoju ucznia aż do 40% taniej. Od biurek i krzeseł po lampki i organizery oraz podręczniki w dobrych cenach z darmową dostawą do salonów Empik.

0: Najtańsze z nich otrzymasz gratis. Limit dzienny 32 produkty. Maksymalnie 16 gratis na kartę. Sprawdź szczegóły i produkty biorące udział w akcji oraz wyłączenia na biedronka.pl. Standardowe warunki akcji promocyjnych dostępne w sklepie oraz na biedronka.pl.
1: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
2: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
1: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
2: Uff, jest dla mnie ratunek.
1: Tak.
3: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
4: Zdrowit.
5: I po reklamie.

0: jak leżenie nad rzeką.
1: Jak prawdziwy spontan.
2: Jak 2 tygodnie urlopu.
0: Tak brzmi lato na maksa.
3: RMF Max. Lato na maksa.
2: Lato na maksa!
4: 20 sierpnia, czwartek, godzina 7, odpalamy poranny flash, potem jeszcze sport i prognoza pogody. Kinga Nega, zapraszam. Polska poderwała myśliwce. RCB wysłało alert SMS do mieszkańców informujący o zmasowanym ataku powietrznym na obszarze zachodniej Ukrainy. Mieszkańcy Lubelszczyzny i Podkarpacia nie mają jednak powodów do niepokoju. Uspokajają służby.
5: Dzisiejszy alert oznaczał jedynie, że polskie i sojusznicze myśliwce prewencyjnie patrolowały wschodnią Polskę, a miało to związek z rosyjskim atakiem na Ukrainę. Od ostatnich wydarzeń, kiedy to 3 tygodnie temu rosyjska rakieta spadła na pole w pobliżu Tarnawy Kolonii na Lubelszczyźnie, zapadła decyzja o informowaniu SMS-ami mieszkańców Lubelszczyzny i Podkarpacia o tym, co dzieje się nad polskim niebem.
4: Wyjaśniał Kacper Wróblewski. A w wyniku rosyjskiego ataku w Kijowie zginęło co najmniej 8 osób, ponad 20 zostało rannych. Jeden z pocisków trafił między innymi w szpital dziecięcy. Część mieszkańców ukraińskiej stolicy nie ma prądu. Stracą najbogatsi i duże firmy, zyska klasa średnia. Teraz w RMF Max wracamy do przyszłorocznej rewolucji podatkowej. Kto dokładnie skorzysta na zapowiadanych zmianach?
6: Osoby, które dziś zarabiają więcej niż 120 tysięcy złotych rocznie, bo teraz to tak zwany drugi próg podatkowy i on zostanie podwyższony. Od 130 tysięcy do 150 podatek PIT wyniesie nie 32% jak do tej pory, tylko 24%. Ale na taką zmianę potrzebne są środki w budżecie, dlatego planowane są podwyżki innych podatków.
4: A tematem zajął się Igor Skrzypek. O poranku monitorujemy też sytuację na drogach. Uwaga, kierowcy w Małopolsce na czwórce, na odcinku między węzłami Kraków-Tyniec, Kraków-Skawina w stronę Katowic. Samochód dostawczy po wystrzale opony przewrócił się na bok. Zablokowany jest prawy pas ruchu. I na koniec flesza, ostrzeżenie pogodowe. Przez Polskę przechodzi front burzowy. Zagrzmieć może nad Śląskiem, województwem łódzkim i Mazowszem. Szczegółowa prognoza tuż po sporcie.
3: Sponsorem flesza sportowego jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
4: Iga Świątek w ćwierćfinale turnieju tenisowego w Cincinnati. Polka pewnie pokonała francuskę Diane Paris 6-3, 6-3.
7: Mecz zamknięty w 1,5 godziny. Iga Świątek kontrolowała wydarzenia na korcie. To już jest 9 z rzędu mecz wygrany przez Igę Świątek, która, przypomnę, że przed przyjazdem do Cincinnati wygrała turniej w Toronto.
4: Tyle Patryk Serwański. Kolejną rywalką Świątek będzie Jelena Rybakina. Mecz o półfinał około 1 w nocy czasu polskiego. Teraz piłka. Polskie kluby powalczą dzisiaj w eliminacjach Ligi Europy i Ligi Konferencji. Na wyższym poziomie Lech Poznań kontra FC Tun i Jagiellonia Białystok kontra Iberia Tbilisi. W lidze konferencji Górnik Zabrze powalczy z AS Monaco, a Raków Częstochowa z Hajdukiem Split.
3: Sponsorem flesza sportowego jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
4: No coś za coś. Czwartkowa aura przyniesie zdecydowane ocieplenie. W większości kraju temperatura wzrośnie do 26-28 stopni, a na południu miejscami do 30. Najchłodniej nad morzem, gdzie termometry pokażą około 20 stopni. No ale wraz z wysokimi temperaturami pojawią się także gwałtowne zjawiska pogodowe na południu i południowym wschodzie kraju. Prognozowane są burze z ulewnym deszczem, gradem i silnymi porywami wiatru. Warunki biometeo niekorzystne, przyda się kawa.
3: Możesz się śmiać razem z nami na leżąco, na siedząco albo na stojąco. Bo wstawaj, nie udawaj w RMF Max. Sponsorem wstawaj, nie udawaj jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
8: Jedyną rzeczą, która dzisiaj będzie niekorzystna, to będzie biometr, także tyle mamy wam do powiedzenia, jeżeli chodzi o początek.
9: Ale ja, słuchaj, gdzieś kiedyś czytałam, że biometr to jest w ogóle skam i oszustwo i nie ma czegoś takiego. Aha. Więc tym się, kochani, nie przejmujemy.
8: Kolega mówił, Filip Kliber,
9: Natalia Kawałek i Temper City.

0: nostalgicznie z ekipą z Rubuli nam się zrobiło i teraz nieważne, czy wam działają głośniki, czy nie, to wszystko działo się w stereo. Stereo Love w RMF Max.
1: Wstawaj, nie udawaj.
2: Filip Kliber i Natalia Kawałek.
3: Szykują się zmiany. Nie to, że czytamy horoskopy, chociaż czytamy.
0: Też czytamy.
3: Ale zmiany się szykują na Stadionie Narodowym, bo będzie miał nową nazwę.
0: Proszę
3: Już
0: bardzo.
3: Nie będzie PGE Narodowy, bo teraz Orlen wjeżdża cały na biało-czerwono i to będzie Orlen Stadion Narodowy. Droga impreza, no podobno ma to kosztować nawet 10 baniek.
0: To są na razie wszystko jeszcze plotki. Nikt tego nie potwierdza, ale my stwierdziliśmy, że pójdziemy krok dalej, no bo skoro Narodowy będzie miał nową nazwę, to może nadamy mu też jakieś imię.
3: Na przykład takie specjalne imię od ekipy RMF Max. Także tak. Słuchajcie, teraz wchodzicie na naszego Messengera, nagrywacie nam głosówkę, szczególnie jeżeli tego jeszcze nigdy nie robiłeś albo nie robiłaś.
0: Zachęcamy, bo możecie pojawić się na antenie RMF Max i kto wie, może cała Polska was usłyszy. Także jeżeli macie pomysł na to, jak na imię powinien mieć nasz Stadion Narodowy, no to śmiało, nagrywajcie się, czekamy na wasze propozycje.
1: Pamiętaj, słuchasz Poranka w RMF Max.
3: Może twierdza Kłodzko?
0: Ale Filip Narodowy byłoby ładnie na
3: Filip
0: przykład.
3: Filip Narodowy.
0: Nie byłoby ładnie, pewnie, że byłoby ładnie. Wszelkie pomysły przyjmujemy. Messenger RMF Max, piszcie do nas na brief.

0: budzimy się, tańczymy, gramy razem z wami Alok i Jennifer Lopez. Everything's fine na 19 minut po godzinie 7, ale jednocześnie zastanawiamy się nad naszą dumą narodową, czyli nad stadionem narodowym, który ma zmienić nazwę. I nam podsyłacie na Messengera RMF Max, bo jesteście najlepszą ekipą. Jak stadion narodowy może mieć na imię?
1: Ty mówisz, że to stadion narodowy, a może on ma na imię Przemek?
2: Jak się Mateusz Marek nawet z urlopu odezwie, to od razu jakoś tak lepiej, tak mądrzej, co nie? Taka mądrość ludowa.
0: Dziękujemy bardzo.
2: Mateuko, ściskamy.
0: Ale to są jednocześnie nie ostatnie wiadomości, których dostaliśmy całą masę od naszej najlepszej porannej ekipy RMF Max. Natalio, prezentuj propozycję imienia Stadionu Narodowego.
2: Można głosować, można wybierać. Sebastian nam napisał, nic się nie stało, arena.
0: To od razu wiadomo, to krzyczysz tę nazwę. To już
2: tak.
0: Wiesz o tym, że ta nazwa jest bardzo, bardzo głośna.
2: To jest wyryte w naszych sercach. Anna napisała Władysław Narodowy, to tak klasycznie po polsku. Adrian, nasz narodowy kotlet schabowy.
0: Mniam.
2: Prawda? I Klaudia jeszcze, że wiadomo, nasz stadion może być zamknięty, otwarty, wielorazowy, dlatego słoik. Słoik narodowy.
0: No i też przy okazji dżem nie wypełni go do końca.
2: Ja miałam skojarzenie z jakimiś korniszonami, często smutnymi, ale...
0: Chodzi o zespół.
2: Okej.
3: Sponsorem Wstawaj, nie udawaj jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
4: Reklama.
5: Jak raty, to tylko w RTV Euro AGD. Kup produkt objęty promocją w 30 ratach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za ciebie dwie raty. Promocja do 5 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
6: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się weekend okazji już od czwartku. Polskie borówki amerykańskie 9,99 za opakowanie 500 gramów z kuponem w apce, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 22 sierpnia. Cena przed obniżką 12,99.
7: Nowy sezon w CCC. Kup dwa dowolne produkty i zyskaj minus 50% zwrotu za tańszy. Nowe buty, plecak czy akcesoria. Postaw na Reebok, Adidas, Vans, DC, Kappa i inne znane marki. Wartość zwrotu otrzymasz na kartę podarunkową Modivo. Skorzystaj do 5 września w salonach CCC.
8: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną.
9: Słyszysz, lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po Lacto Control.
10: Suplement diety Lacto Control poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka Lacto Control przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Bez dyskomfortu. Lacto Control i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
11: Tak zbija się kokosy w RMF Max.
12: Zgarniasz 15 tysięcy złotych!
13: Ja nie mogę!
14: Kasa de Palma. Wygraj 15 tysięcy złotych lub inne nagrody. SMS o treści Max na numer 7327. Koszt 3,69 lub wejdź online na rmfmax.pl.
15: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
16: Marian, o czym myślisz?
17: A, o tych multirabatach w Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
16: O mega okazjach w Media Expert.
17: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
18: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
19: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś łopatka wieprzowa rzeźnik, cena przed obniżką 13,49. Teraz 9,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus tylko 7,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. A tylko w piątek wszystkie ciastka 2 plus 1 za grosz. Miksuj dowolnie.
16: Lidl, to się opłaca.
20: I po reklamie.

0: jak długi dzień pełen słońca.
1: Jak wypad na festiwal.
2: Tak brzmi Lato na Maxa.
3: RMF Max. Lato na Maxa.

0: Moje ulubione skrzypce w całej historii muzyki, Britney Spears i Toxic w RMF Max. Dajcie głośniej na te ostatnie momenty. No dobre to jest.
1: Dobre jest też to, że rząd nam obiecuje, że będziemy zarabiać więcej, ponieważ wczoraj został ogłoszony koniec 120 tysięcy, jeżeli chodzi o drugi próg podatkowy. Okay. Teraz ten próg będzie wynosił więcej, 130 tysięcy. Dzięki temu, jak się okazuje, możemy zarabiać więcej i więcej dostawać do pensji, nie?
0: Brzmi to wszystko pięknie, natomiast pragnę podkreślić i przypomnieć, że jedno pozostaje w tym wszystkim, w całym tym zamieszaniu niezmienne, że jak wychodzisz z progu, to najlepiej jednak być skoczkiem narciarskim.
2: Pamiętaj, słuchasz Poranka w RMF Max.
0: A zanim się w ogóle tam wyspindrasz na tę belkę, to bułka z bananem, to od tego trzeba zacząć, no.

0: 6236.
1: Proszę się nie śmiać z Shakiry. Halo. Filip, bo cię Shakira znajdzie.
2: Dobra, dobra, wiem, że ona mnie
1: i
2: znajdzie. A ja bardzo lubię kawałek Zoo, który też przy okazji jako nazwa po angielsku brzmi trochę lepiej niż Zoo. Tak mi się przynajmniej wydaje.
1: No bo Zoo to się tak rymuje, co?
2: Co?
1: Wiadomo,
2: Zoo.
1: Co. No.
2: Ale my nie mówimy o tym bez przypadku, ponieważ teraz nagrywacie głosówki na Messengera RMF Max. Które słowo brzmi lepiej po angielsku niż po polsku?
1: No na pewno macie jakieś propozycje, a my tę najlepszą naszym zdaniem propozycję nagrodzimy biletami na Fire Festival, który nie w ten, a w kolejny weekend. I tam będą, słuchajcie,
2: ludzie,
1: srogie gwiazdy polskie, zagraniczne. Będzie DJ Snake, będzie Alan Walker, ale będzie też Miu, Zalia, będzie
2: BDOS.
1: Problem będzie, dużo gwiazd, będzie 3 dni dobrego grania w Chorzowie. Także moi drodzy, macie chęć, to się zgłaszajcie.
2: Napisz nam na Messengera RMF Max, jakie słowo lepiej brzmi po angielsku niż po polsku.

0: Kaigo, Take Me Back, 7:48.
1: Wstawaj, nie udawaj.
2: Filip Kliber i Natalia Kawałek.
3: I Kaigo nie będzie, ale będzie BDS, będzie Alan Walker, DJ Snake, Miu, Problem, Kukę, Kizo i wielu, wielu jeszcze innych artystów. Kungs, z tego co widzę, też się pojawi na Stadionie Śląskim między 28 a 30 sierpnia. To oczywiście Fire Festival, na który mamy dla was bilety.
0: My liczymy, że na tym festiwalu również się pojawi Kasia, która z nami jest już na antenie. Cześć Kasia.
4: Witam serdecznie.
0: Kasię pytaliśmy o to, a właściwie wszystkich z ekipy RMF Max, czyli was, pytaliśmy o to, jakie słowo lepiej brzmi po angielsku niż po polsku. I Kasia, twoje słowo to co to jest?
4: Village.
3: Tak, brzmi dostojnie, lepiej niż wieś. I bardzo nam się spodobało, że napisałaś don't make village. To też brzmi całkiem nieźle, na pewno lepiej niż nie rób wiochy.
0: Nie, no proste, że tak. Ale Kasia, słuchaj, to nie jest ostatni moment w dzisiejszym programie twój, bo teraz to jest twoja chwila prawdy. Kasia, będziemy zadawać ci 3 pytania w naszym quizie z wczoraj, czyli to są pytania, które wydarzyły się wczoraj. I my ci te pytania zadajemy, ty
3: pytania
0: odpowiadasz.
3: Są 3, poprawnie musisz odpowiedzieć na 2 i dopiero wtedy dostaniesz bilety na Fire Festival, ale obiecujemy, nie będzie bardzo trudno.
4: Okej.
3: Jesteś gotowa, super.
0: I na każde pytanie będziesz mieć 5 sekund, ja ruszę stoper, jak zadam ci pytanie. Więc Kasia, pierwsze pytanie, jesteś gotowa?
4: Tak.
0: Dobra, super. Słuchaj, wczoraj została podniesiona kwota wolna od podatku ze 120 do 130 tysięcy. Do jakiej kwoty została podniesiona kwota wolna od podatku?
4: Do 130 tysięcy.
0: No,
3: tak
0: jest! Ona będzie mocna. Ja tak czuję, że Kasia będzie mocna i to przed czasem nawet.
3: Kasia, już masz pierwszy punkt. Wystarczy ci jeszcze jeden, żeby zgarnąć bilety, więc zadanie bojowe dla ciebie. Skolim jest kontuzjowany. Musiał odwołać kilka koncertów, a teraz musisz go zastąpić. Zaśpiewaj dowolną piosenkę Skolima.
4: O Jezu.
3: Cokolwiek, śpiewaj.
0: Ale spokojnie, Kasia, to nie było ostatnie pytanie, jeszcze masz ostatnią szansę. Wiadomo, to było trudne, ale posłuchaj. Iga Świątek wczoraj awansowała do ćwierćfinału turnieju w Cincinnati. Czy to oznacza, że Iga Świątek musiała wygrać mecz?
4: Oczywiście, że tak.
0: Yes! Kasia, jedziesz na Fire Festival!
4: Super!
1: Pamiętaj, słuchasz poranka w RMF Max. To jest nowość RMF Max.
3: No to Zalia teraz dla wszystkich, dla Kasi również.

0: Lost Frequencies i Reality w RMF Max. My teraz sobie zrobimy taki reality check, czyli flash najnowszy za chwilę.
1: Dokładnie za 5 minut. Zostańcie z RMF Max. RMF Max.
2: Reklama.
3: Eurola, wszystko cię stać. Eurorama ty masz, kupuj.
4: Telewizor Haier, 65 cali, mini LED. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4999. Teraz za 4745 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 5 września.

0: pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
1: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
0: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
1: W końcu będę miał kieszonkowe.
0: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
2: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
3: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
4: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
5: Brzmi znajomo? Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
6: Łap promocję przed pierwszym dzwonkiem na Allegro. Teraz biurko Stratos z regulacją wysokości tylko 279 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 359 zł. Allegro.
7: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
8: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
9: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od czwartku do soboty kurki opakowanie 200 gramów 8,99 za opakowanie oraz nektarynki na wagę 5,99 za kilogram. Tak, 5,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
10: Codziennie niskie ceny.
11: Mega okazje w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
12: I po reklamie.

0: Jak długi dzień pełen słońca.
1: Jak impreza na plaży.
2: Jak noc w namiocie.
3: Tak brzmi lato na maksa.
4: RMF Max. Lato na maksa.
5: Lato na maksa!
6: Wybiła 8 w RMF Max. Czas na najświeższy flash. Będzie też sport i pogoda. Kinga Nega. Cały czas z wami. Prokuratura w Krośnie chce przejąć śledztwo od strony węgierskiej w sprawie wypadku autokaru z polskimi pielgrzymami. Wniosek w tej sprawie ma trafić do polskiego ministra sprawiedliwości. Ostateczna decyzja będzie jednak należeć do jego węgierskiego odpowiednika.
7: Jeśli będzie decyzja pozytywna, śledztwo zostaje przekazane do prowadzenia po stronie polskiej. Prokurator otrzymuje dokumentację w sprawie, dowody zebrane do tej pory.
6: Wyjaśnia Marta Kolendowska-Matejczuk z prokuratury w Krośnie. Kierowca autokaru, przypomnijmy, trafił do aresztu. W wypadku zginęło 12 osób, kilkadziesiąt zostało rannych. Przed godziną we Fleszu mówiliśmy o podatkowej rewolucji, jaką zapowiedział w przyszłym roku premier. Na zmianach ma skorzystać klasa średnia. W górę ma pójść drugi próg ze 120 do 130 tysięcy złotych. O jakich dokładnie oszczędnościach mowa?
8: Zyskają na tym osoby zarabiające powyżej 11 900 zł brutto miesięcznie. Przy pensji około 13 000 zł brutto oszczędność wyniesie około 180 zł miesięcznie.
6: Wyjaśnia analityk eToro Paweł Majtkowski. Dzisiaj ostatnia 35-osobowa grupa polskich strażaków wyruszy do Madrytu, by wesprzeć działania przy gaszeniu pożarów w Hiszpanii. Ratownicy będą pracować w środkowej części kraju. Sytuacja tam jest nadal bardzo trudna. Akcję gaśniczą utrudniają upały i brak opadów. Działaczka Koalicji Obywatelskiej wykluczona z partii. O politycznym losie Anny Konieczyńskiej zdecydował Dolnośląski Sąd Koleżeński KO. Decyzja ma związek z doniesieniami o nieprawidłowościach przy udzielaniu pomocy dla przedsiębiorców poszkodowanych przez powódź w 2024 roku. I jeszcze informacja dla kierowców. Potężny korek na autostradowej obwodnicy Krakowa. Jak informowaliśmy, przy węźle Tynieckim na pasie w kierunku Katowic ruch utrudnia rozbity samochód dostawczy.
9: Sponsorem Flesza Sportowego jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
6: Jutro startują Mistrzostwa Europy w siatkówce kobiet. W porównaniu do ubiegłego roku w drużynie 5 ważnych zmian w składzie reprezentacji.
10: Patrząc na tą czternastkę, która została ogłoszona, widzę te najsilniejsze zawodniczki, które mogłyby wziąć udział w tegorocznych Mistrzostwach Europy. Oczywiście pomijam te aspekty zdrowotne, które wykluczyły część siatkarek.
6: Ocenia była reprezentantka Polski Joanna Kaczor-Bednarska. Polki pierwszy mecz turnieju rozegrają w sobotę. W Stambule zagrają z Węgierkami. W grupie czekają także Turcja, Niemcy, Słowenia i Łotwa. Dobre wieści z MLS. Chicago Fire pokonali na wyjeździe Orlando City dzięki bramce Roberta Lewandowskiego, odnosząc 6. zwycięstwo z rzędu.
9: Sponsorem Flesza Sportowego jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
6: Po kilkudniowym ochłodzeniu wraca letnie ciepło. No, na północy kraju jeszcze bez szaleństw, do 24 stopni. W centrum już przyzwoicie 28 kresek, a na południu, zwłaszcza w rejonach podgórskich, do 30 stopni. Niestety wraz z cieplejszym powietrzem pojawią się również burze. Najgwałtowniejszych zjawisk spodziewamy się na południu i południowym wschodzie, gdzie możliwe są intensywne opady deszczu, grad i silny wiatr. W całej Polsce mają pojawiać się przelotne opady deszczu.
11: Sponsorem programu Wstawaj, nie udawaj jest właściciel Energylandii z czterogwiazdkowym polem kempingowym Route 44.
12: No i budzimy się, już, kochani, po 8, 4 minuty. Nie chcemy być zbyt brutalni, więc nie zrywamy z was kołderki. Ale
13: nie wiem,
12: troszkę głośniej.
13: Czy chciałbym, żeby o 8, 4 szeptał mi do ucha Jason Derulo. O, poszło.
12: Ładnie.
13: Filip Klimer, Natalia Kawałek, mówimy wam. Dzień dobry.

0: Pitbull, Kesha, to oni piją Timber, zupełnie inaczej niż w Polsce. 8 minut po 8.
1: Wstawaj, nie udawaj.
2: Filip Kliber i Natalia Kawałek.
0: Bo w Polsce piją kawę.
3: To chciałam powiedzieć właśnie, że o tej porze szczególnie. 9 minut po 8, a my słuchajcie, podniesiemy wam ciśnienie i to bez kawy.
4: Uwaga!
3: W zasadzie nie my, a Mateusz Gessler. Znacie, kojarzycie.
4: No
3: to jest takie nazwisko, które się z restauratorstwem kojarzy. No i Mateusz Gessler, słuchajcie, co on powiedział? On stwierdził, że napiwki w restauracjach polskich powinny być, uwaga, obowiązkowe, bo serwis doliczany do rachunku już nie wystarcza. I generalnie mamy piekło restauratorów, bo oni są tacy biedni, pokrzywdzeni. A jeszcze chcieli tam, wiecie, kranówkę darmową dać w knajpach. O, skandal.
0: Ja to się
3: nie
0: w ogóle...
3: czy nie będzie kranówki, to obowiązkowe napiwki.
0: I właśnie ja to się czuję, że ja zostawiam napiwek, kiedy płacę 2 dychy za szklankę wody w restauracji.
1: Pamiętaj, słuchasz Poranka w RMF Max.
3: No, ja tak sobie myślę o tym Mateusze Gesslerze i przypominam sobie Magdę Gessler, że my o niej kiedyś mówiliśmy, że jest odklejona.
0: A, bo talerz rzuciła, nie?
3: Magda, wróć!

0: urodziny godziny. 8:18 to jest RMF Max, to jest wstawaj,
1: nie udawaj.
0: Już 8:19, kończymy. Swedish House Mafia, Luckily Happiness is So Sad. Lubicie ten numer, wiemy, dlatego wam gramy.
1: A tymczasem przenosimy się do świata naukowego, bo naukowcy nie mogą uwierzyć własnym oczom. Nie chodzi o to, że są zaspani i jeszcze im ropa nie wypadła z oka. Ale okazuje się, że na dnie Pacyfiku rosną złote drzewa.
0: I oni w szoku.
1: Tak, i oni są w szoku.
0: No bo to trochę jest szok, powiem ci. No bo niby mamy sierpień, a tam już jesień przyszła.
2: Sponsorem programu Wstawaj, nie udawaj jest właściciel Energylandii z czterogwiazdkowym polem kempingowym Route 44.
3: Reklama.
4: Mega
3: Marian, co ty robisz?
4: Wabię okazję, Barbara. O, patrz, w Media Expert są.
5: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Google TV TCL 65 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3799 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
6: Mamo, co powiesz na kurczaka po azjatycku?
7: A zjadłabym, a nawet poleciała. Z tobą do Delikatesów Centrum.
8: Do soboty filet z piersi kurczaka, kilogram 16,99. Cena przed obniżką 23,99. A do środy winogrona białe 6,99 kilo. Cena przed obniżką 12,99. Obie oferty z Delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Delikatesy Centrum. Centrum niskich cen.
9: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Nowy tablet? Wywęszyłem. Samsung Galaxy Tab A11 za 749 zł. Dodajemy do koszyka? O, i jeszcze kapsułki Persil Deep Clean Discs 4 w 1. To pachnie jak 78 groszy za pranie. Więcej szczegółów znajdziesz w zakładce Okazje w apce InPost. Coś innego? Wpisz lub powiedz, czego szukasz. Ja przynoszę propozycje, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. How good is that?
10: Castorama.
11: Teoria
10: i praktyka.
11: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
10: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. W Castoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą Ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
12: Higher Days w RTV Euro AGD. Telewizor Higher 55 cali, QLED, teraz za połowę ceny. Tak, dobrze słyszysz, telewizor za połowę ceny. Kup wybrane urządzenia AGD marki Higher za co najmniej 6 tysięcy złotych i zgarnij 50% rabatu na telewizor. Taka okazja tylko do 31 sierpnia. Sprawdź produkty objęte promocją, a także inne promocje w ramach Higher Days. Regulaminy w sklepach i na euro.com.pl.
13: Orły oszczędzania na weekend lecą do Auchan.
14: Bo w Auchan na weekend lądują super oferty. Jak awokado Hass aż 43% taniej, tylko 3,95 za sztukę. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 6,99. A ręczniki kuchenne Foxy Mega, drugie opakowanie gratis i wiele innych weekendowych promocji. Oferta obowiązuje 21 i 22 sierpnia. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
15: I po reklamie.

0: tego nauczyłam się, naoglądałam się na TikToku i wiem tańczyć. To Zara Larsson, Lash Life w RMF Max.
1: Wstawaj, nie udawaj.
2: Filip Kliber i Natalia Kawałek.
3: To jest właśnie ta koleżanka twojej mamy, która wszystko potrafi. Ale my na 25 minut cały czas mamy dla was jedną ulubioną zabawę, w której my pytamy znanych ludzi, influencerów, aktorów, artystów o to, co Polacy rodacy jedzą jadąc do pracy.
0: I stwierdziliśmy, że dobrym pomysłem będzie zadzwonić po 8 rano, tak w środku tygodnia, do Liwki i pogadać, co tam z tym śniadaniem, jak to u niej wygląda.
4: Halo?
3: Siemano, Oliwka. Jak tam, wstałaś? Obudziłaś się?
4: Wstałam. Otworzyłam oczy.
0: Liwka, to jak otwierasz oczy tak rano, mniej więcej, to co jesz na śniadanie? Co lubisz?
4: Piję kawę.
0: O, opowiedz nam, jaka to jest kawa. Czy taka czarna, mocna, z mlekiem?
4: Nie, to jest ja mam taki ekspres przelewowy i sobie wybieram, jaką kawę piję dzisiaj, bo sobie wącham i sobie wtedy sypuję i sobie zalewam.
3: Musisz mieć, Liwka, bardzo dobrą kawę, ponieważ my jak robimy sobie kawę w pracy, to jej po prostu nie wąchamy, bo przepijamy ją szybko.
0: Byle kopała.
1: Pamiętaj, słuchasz Poranka w RMF Max.
0: Że my już całkiem nieźle pokopani od kawy, a teraz się wychillujemy razem z Liwką, śpiewającą tym razem już po kawie. Fukaj, Liwka, enklawa. Chcę więcej w RMF Max.
3: Ja chcę więcej tej kawy od Liwki.
5: Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec.

0: gdyby tak dzisiaj 15 tysięcy złotych. Bęk, niespodziewanie wpadło do twojego wakacyjnego budżetu. Proszę bardzo, da się załatwić. 15 tysięcy złotych, lato niech będzie jeszcze bardziej na maksa. W RMF Max mamy na to sposoby. Słuchajcie, 15 tysięcy złotych wygrać łatwiej i to całe 600 razy łatwiej. Bo razy 600 teraz mnożymy każde zgłoszenie do naszej zabawy. Proszę wysłać SMS o treści Max na 7327. A my mnożymy takie zgłoszenia razy 600. Łatwiej wejść do finału i wygrać 15 tysięcy. Max, wyślij teraz na 7327.
1: Reklama.
2: Trzeba patrzeć na tę palmę. Tam jest 15 tysięcy kokosów.
1: Co? Ile?
2: Złotych. 15 tysięcy złotych.
3: Wygraj 15 tysięcy złotych lub inne nagrody. Casa de Palma. SMS o treści MAX na numer 7327, koszt 3,69 lub wejdź online na rmfmax.pl.
4: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
5: Higher Days w RTV Euro AGD. Telewizor Higher 55 cali, QLED, teraz za połowę ceny. Tak, dobrze słyszysz, telewizor za połowę ceny. Kup wybrane urządzenia AGD marki Higher za co najmniej 6 tysięcy złotych i zgarnij 50% rabatu na telewizor. Taka okazja tylko do 31 sierpnia. Sprawdź produkty objęte promocją, a także inne promocje w ramach Higher Days. Regulaminy w sklepach i na euro.com.pl.
6: Codziennie szeroki wybór świeżego mięsa? To się opłaca. Łopatka wieprzowa Rzeźnik. Cena przed obniżką 13,49. Teraz 9,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus tylko 7,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną.
7: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po Lacto Control.
9: Suplement diety Lacto Control poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka Lacto Control przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi, bez dyskomfortu. Lacto Control i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
10: Witaj w klubie gotowych na pierwszy dzwonek. Artykuły szkolne, podręczniki i wyposażenie do pokoju ucznia znajdziesz w salonach Empik i na empik.com. Teraz w salonach Empik z aplikacją aż 50% rabatu na drugi tańszy produkt z tej samej kolekcji. Pushin, Mumin, Snoopy, Harry Potter, Kuromi i Panda Style dostępnych tylko w Empiku. Wybieraj spośród plecaków, piórników, bidonów, śniadaniówek i wielu innych szkolnych akcesoriów. A na empik.com wybrane artykuły szkolne w promocji 5+2 gratis. Wszystko do pokoju ucznia aż do 40% taniej. Od biurek i krzeseł po lampki i organizery oraz podręczniki w dobrych cenach z darmową dostawą do salonów Empik.
11: Drodzy Państwo, ta wyjątkowa oferta po raz pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci
12: może trafić do Ciebie, bo w Crédit Agricole masz tani kredyt gotówkowy, na co tylko chcesz, z gwarancją stałej raty, która nie wzrośnie przez cały okres spłaty. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,98%. Crédit Agricole.
13: Oferta kredytu do 120 rat dla klientów, którzy nie mają i nie mieli umów z bankiem z wyłączeniem kredytu ratalnego. Możesz z niej skorzystać w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli w kolejności złożysz wniosek o kredyt. Pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową, otworzysz u nas konto i podpiszesz umowę kredytu. Oprocentowanie jest stałe, więc Twoje raty będą takie same przy spłacie zgodnie z harmonogramem. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
14: Mega okazje w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
15: I po reklamie.
16: Jak najlepsze wspomnienia.
17: Jak buszowanie po lesie.
18: Jak spotkanie.

0: Lato na Maxa.
1: Lato na Maxa!
2: Dzisiaj w Polsce przeważnie pochmurno, ale pojawią się też większe przejaśnienia.

W wielu regionach wystąpią przelotne opady deszczu, a na południu, w centrum, na wschodzie i południowym zachodzie miejscami pojawią się też burze, lokalnie z gradem. W czasie burz możliwe są silniejsze porywy wiatru. Najcieplej będzie na południu, temperatura podniesie się tam w okolice 30, w centrum około 24 stopni, najchłodniej na wybrzeżu, tam 20. W górach i nad morzem wiatr też będzie mocniejszy.

Wakacyjna miłość we wszystkich językach świata. Azizami, Ed Sheeran w RMF Max. I wiem, że lubicie, oj bardzo lubicie, ja zresztą też uwielbiam, jak on prosi ją, żeby ona przyszła do niego, tak jak wczoraj. I znowu tak troszeczkę się zasiedziała, bo on tak patrzy na nią i sobie myśli, że to jest naprawdę dobry moment, żeby wreszcie zrobić coś, co powoduje, że człowiek się troszeczkę czerwieni, no bo dawno nie było im wstyd. I o tym między innymi będzie śpiewał w swojej najnowszej propozycji Oscar Sims bez końca.

0: Ogłoszenie RMF Max.
1: Znowu się udało. Znowu jest lato. I tak będzie brzmiało. Lato i wszystko gra. Od poniedziałku do piątku po 13 w RMF Max.
0: Ogłoszenie RMF Max. Reklama.
2: Gotowa na powrót do szkoły?
3: Jasne, mam nowy tablet z Media Expert w super cenie. Samsung Galaxy Tab A11. Ma jasny, czytelny wyświetlacz do czytania notatek i super aparat, idealny do wideolekcji.
2: Super, a ja wybrałem Galaxy Tab A11+. Ma duży ekran 10,9 cala i 4 głośniki. Idealny do nauki i rozrywki.
4: Kup w Media Expert Galaxy Tab A11+. W super cenie 899 zł. Galaxy Tab A11 w super cenie 599 zł. Media Expert.
1: Ważne bramki, ważne linie, ważne rekordy. Jeśli dzieje się coś naprawdę ważnego, usłyszysz to natychmiast w RMF Max. Sprawdź flash sportowy.
5: Sportowymi emocjami program nasyca wysoko zmineralizowana naturalna woda mineralna magnezowo-wapniowa Muszynianka.
6: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego – to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
7: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowid.
1: Tego lata żyjemy na maksa i bawimy się na maksa. Już 21, 22 i 23 sierpnia widzimy się w Krasnym Stawie. Zagrają Grubson, Zalia, Grzegorz Chyży, Trzech Króli, Maryla Rodowicz i inni. Na niezapomniane lato na maksa zapraszają burmistrz Krasnego Stawu Daniel Miciuła, miasto Krasny Staw, Krasnostawski Dom Kultury, partner trasy Wojanek i RMF Max.

0: Tylko teraz szczoteczka magnetyczna Oral-B Io Kids z Etui, która skutecznie zadba o zęby i dziąsła twojego dziecka za jedne 199 zł. Najniższa cena z 30 dni to 229. Kupuj w Neonet.
1: Czas na nowy start. Odwiedź Worldbox i przygotuj się na powrót w dobrym stylu. W nowej kolekcji Worldbox znajdziesz to, czego potrzebujecie ty i twoje dziecko. T-shirty od 29,99 zł. Bluzy od 69,99 zł. Spodnie od 79,99 zł. A praktyczne i kolorowe plecaki już od 69,99 zł. Czekają na ciebie znane marki. Reebok, Adidas, Puma, Roxy, DC, Kappa. Dla niej, dla niego i dla najmłodszych. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i wróć w dobrym stylu.
2: Wygodne i tanie ładowanie elektryków. Jedni powiedzą, że ma swój urok, inni, że czar. A my, że charge. Orlen Charge zapewnia komfort na nowoczesnych hubach na trasie i szybkich stacjach ładowania w miastach. Za aplikacją Orlen Witaj ładuj taniej o 50 groszy za jedyne 2 zł i 19 groszy za kilowatogodzinę na ładowanie DC. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką na DC 2,69 za kilowatogodzinę. Szczegóły na orlencharge.pl. Orlen z energią.
3: I po reklamie.

0: Lato na maksa.
1: Lato na maksa! Czas sprawdzić, co nowego w pogodzie. W Polsce zachmurzenie będzie dzisiaj duże, ale synoptycy prognozują też większe rozpogodzenia. Może przelotnie popadać, niewykluczone są też burze z gradem, szczególnie na południowym zachodzie, południu, w centrum i na wschodzie. Temperatura maksymalna od 19 na wybrzeżu do nawet 31 stopni na południu kraju. W centrum wartości pomiędzy, okolice 25. Wiatr może być silniejszy nad morzem i w górach, a także tam, gdzie pojawią się burze.
2: Ponad połowa ze 100 losowo wybranych ankietowanych, to nie jest Familiada, to jest program RMF Max, potwierdza, że ta piosenka pachnie im wakacjami. Dub Dogs, How Does It Feel? Tu RMF Max, tu Irek Jakubek. Witaj.

jeśli ta piosenka jest o dwóch Dawidach, Dawidach Podsiadło. Jeden Dawid gra koncerty i zapełnia stadiony, a drugi robi, lubi spokój domowego ogniska, które regularnie próbuje rozpalić, albo przynajmniej trochę w nim posprzątać. Na błysk! To był Dawid Podsiadło. A to jest nasza muzyczna perełka na dziesiątą. Jest Sonic, jest Sky. Niech lato na maksa nigdy się nie kończy.

0: 14 500, 14 600, 700, 800 i jeszcze 200. I mamy 15 000 złotych na okrągło. Te pieniądze do wygrania dzisiaj w RMF Max. Pomożemy wam je wygrać. Przepraszam, ja pomogę wam je wygrać, bo u mnie jest teraz runda bonusowa. Razy 580 mnożę każde zgłoszenie. Zapraszam do gry tylko tych, którzy są pewni, że wygrają. Max wysyłasz teraz na 7327. Max 7327. Każde zgłoszenie mnoży razy 580.
1: Reklama.
2: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspert.

0: Adam, nie poznaję cię. Jak nie rower, to bieganie, jak nie siatkówka, to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami.
1: Tak, ale pomógł mi Zdrowid Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowid Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni, oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach.
2: Zdrowid Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje. Zdrowid.
3: Ej, wstajesz rano?
4: No to słuchaj, nie jesteś sam.
5: Zrób sobie top poranek. Zabawa, śmiech, dobra energia i twoi ludzie.
6: Siemano rano.
5: Wstawaj, nie udawaj. W tygodniu już od 5:30 w RMF Max.
7: Wakacyjne przeboje ma dla was wysoko zmineralizowana, naturalna woda mineralna Muszynianka. Muszynianka przyciąga magnezem.

0: 3, 17, 41.
1: Co tak liczysz?
0: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
1: O, ja też umiem liczyć.
2: 8, 11, 15. A teraz 8 milionów złotych w kumulacji lotto. Graj w punktach lotto w aplikacji i na lotto.pl.
3: Teraz w Deichmann. Nieprzecenione buty dziecięce kupisz z rabatem 30%. Oferta dla klientów Deichmann Plus ważna przy zakupach za minimum 119 zł. Dobre ceny, dobre buty. Po prostu Deichmann.
4: Castorama!
5: W teorii okazje na ogród się skończyły.
4: Ale w praktyce nie w Castoramie, gdzie trwa ogród last minute. Przyjdź i zgarnij aż 300 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na meble ogrodowe, pawilony, kosiarki i grille. Akcja trwa do 25 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
6: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
7: Brzmi znajomo? Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu.
8: Zdrowit.
9: Na rześki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
10: I po reklamie.
11: Jak długi dzień pełen słońca.
12: Jak gofry z bitą śmietaną.
11: Jak wieczór na rolkach.
13: Tak brzmi lato na Max.

jest dobre tempo. To jest tempo biurowej drukarki, która właśnie teraz wypluwa kolejne kontrakty, dzięki którym zostaniesz pracownikiem miesiąca. I to w samym sercu wakacji. Takie rzeczy dzieją się w czasie lata na maksa w RMF Max. Głośna sprawa. Komentuje to absolutnie cały internet. Nie zatrzymał się do kontroli, uciekał na hulajnodze policjantom i teraz niektórzy się śmieją, że policja, radiowozy mnie dogonili hulajnogi, a ja myślę, że to jest dowód na to, że ci policjanci byli super. Super policjanci z Poznania, każdy kibic Lecha to potwierdzi, że policja w Poznaniu jest super. Przedłużyli chłopakowi wakacje, teraz będą go ścigać, a od września go zamkną. I nie pójdzie do szkoły i akurat na tym mu najbardziej zależało. Chcesz

0: ogłoszenie RMF Max.
1: W rozmowie bratnich dusz naprawdę otworzy się przed wami Wojtek Gola.
2: Czasem się nawet też tata śni po nocy, a jest Sylwester 12 w nocy, a ja idę do łazienki i patrzę, nie? Środowisko inwestorów jest mocno zawiste. Nie wstrzymałem takie możliwości, a im się nie chce. Niesamowite leni.
1: Agata Świderska i Adrianna Krysian rozmawiają o uczuciach, ale tak od serca. Bratnie dusze i Wojtek Gola. W sobotę po 10 w RMF Max.
0: Ogłoszenie RMF Max. Reklama.
3: Kaufland jest!
4: Już 4 kategorie z

0: 5 plus 2 gratis. A na Empik.com wszystko do pokoju ucznia aż do 40% taniej. Od biurek i krzeseł, po lampki i organizery oraz podręczniki w dobrych cenach. Z darmową dostawą do salonów Empik.
1: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpam.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
2: Skąd ta piana, kochanie?
1: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpam.pl, regulaminy.
3: Juhu, jedziemy do Santago. Będą zjeżdżalnie, fala i nagrody.

0: nowym wyprzedzeniem oszczędzasz 30 zł na bilecie. Szczegółowe warunki promocji online taniej na Santago.com.
1: Barbara, łatwa kasa?
2: Marian, zawsze.
1: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start.
2: Sprytnie.
1: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
3: W ogrodzie też potrzebna była kobieca ręka?
4: A jak? Na początku to był chaos i chwasty. Ja skosiłem. Ale jak Marta wybrała w Agacie komplet wypoczynkowy, lampy solarne i fotel wiszący, to usiadłem z wrażenia. I dalej siedzę.
5: Lato jeszcze trwa, więc nie marnuj okazji i urządź swój ogród lub taras, bo teraz w Agacie meble ogrodowe do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Promocja nie łączy się z innymi. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
6: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś z kuponem Lidl Plus. Brzoskwinie ciasteczkowe Luzem, cena przed obniżką 12,99, a teraz 6,99 za kilogram. A polskie ogórki zielone, jedna sztuka plus jedna gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
9: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
8: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
9: Uff, jest dla mnie ratunek.
8: Tak.
9: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
10: Zdrowid.
11: I po reklamie.
12: Na imprezę.
13: Na siebie.
14: Na chillowanko.
15: Zawsze na maksa. Lato na maksa.
16: RMF Max. Lato na maksa.
17: Lato na maksa!
18: Czas sprawdzić, co nowego w pogodzie. W Polsce zachmurzenie będzie dzisiaj duże, ale synoptycy prognozują też większe rozpogodzenia. Może przelotnie popadać, niewykluczone są też burze z gradem, szczególnie na południowym zachodzie, południu, w centrum i na wschodzie. Temperatura maksymalna od 19 na wybrzeżu do nawet 31 stopni na południu kraju. W centrum wartości pomiędzy, okolice 25. Wiatr może być silniejszy nad morzem i w górach, a także tam, gdzie pojawią się burze.
19: RMF Max.
20: RMF Max.

Calvin Harris w RMF Max. Wiadomo, czas pracy szybciej minie przy panu Calvinie, a jak jest z Rihanną, to już zasuwa wskazówka pełną parą. Przepraszam, to był poeta początkujący, Irek Jakubek. Witajcie w RMF Max. Naukowcy przysłali mi świetne odkrycie. 2 lata temu odkryli Ziemię, mega Ziemię, ale teraz udało się policzyć, jaka tam jest grawitacja, jakie przyciąganie. I okazało się, że ludzie i wszystko inne na tej planecie ważyłoby 3 razy więcej niż na Ziemi. No więc, żeby to poczuć, wcale nie trzeba lecieć w kosmos. Uspokajam, wystarczy tydzień w Turcji all inclusive. A jak ktoś się boi latać, no to parę dni bez gofrowych ograniczeń we Władysławowie.

0: RG Expert. Wyprzedaż. Rowery w promocji nawet 50% taniej. A do tego na rowery objęte akcją do 50 rat 0% i pół roku nie płacisz. RSO 0%. Cross, Romet, Indiana górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Mówisz, nabiał na śniadanie? Masz pożywne niskie ceny. Do końca sierpnia z kartą Moja Biedronka. Mleko UHT 3,2%, Mleczna Dolina 1 litr w wyjątkowej cenie. Tylko złoty 55 za każdą sztukę przy zakupie 6 sztuk. Limit dzienny 12 sztuk na kartę. A wszystkie skyry 2 plus 1 najtańszy gratis.

0: Lody, lody, zapraszamy na pyszne lody. A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną.
1: Słyszysz, lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po Lacto Control.
2: Suplement diety Lacto Control poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka Lacto Control przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi, bez dyskomfortu. Lacto Control i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
3: Festiwal Erste Letnie Brzmienia wjeżdża do 5 miast, a z nim najlepsi polscy artyści. Między innymi Kaśka Suchacka, Vito Bambino, Brodka i ja, Brozu. Kupując bilety przez aplikację Erste, zapłacisz 20% mniej od ceny regularnej i Final Call. Czuć lato w mieście. Więcej na erste.pl/festiwal.
4: Erste Bank Polska jest sponsorem tytularnym festiwalu. Najniższa cena z 30 dni 259 i 399 zł. Aplikacja to usługa bankowości elektronicznej. Więcej na erste.pl/PAT. Materiał nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego.
5: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
6: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
7: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polskie śliwki. Teraz aż 40% taniej. To tylko 5,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 9,99. A kawa ziarnista Barissimo Gustoso kilogram. Teraz tylko 37,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 54,99. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
8: RTV Euro AGD. Kup telewizor LG objęty promocją. Zarejestruj produkt na stronie promocji i zyskaj kartę podarunkową o wartości do 4000 zł. Promocja obowiązuje do 31 sierpnia lub do wyczerpania puli nagród. Rodzaj nagrody i ewentualna możliwość jej wyboru zależy od miejsca zakupu, a wartość nagrody od modelu zakupionego produktu. Regulamin w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl. Wejdź w nową erę obrazu LG TV.
9: Upały to nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
10: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit. Działanie produktu wynika z działania jego składników.
11: I po reklamie.
12: Tak brzmi lato na maksa.
13: RMF Max. Lato na maksa.
14: Lato na maksa!
15: W całej Polsce będzie sporo chmur, ale pojawią się też większe przejaśnienia. Taka ma być aura w naszym kraju. Miejscami może przelotnie popadać, na południowym zachodzie, południu, w centrum i na wschodzie możliwe są też burze, lokalnie z gradem. Temperatura mocno zróżnicowana, od około 19 stopni nad morzem, przez 24-25 stopni w centrum, aż po 30-31 na południu. Wiatr na ogół słaby i umiarkowany, ale miejscami, szczególnie podczas burz, ma być porywisty.
16: Wakacje też mogą zmęczyć, zwłaszcza jeśli są takie sleep, eat, dance, repeat. Mamy repeat it i wystarczy. Tu RMF Max, tu lato na maksa.

Wakacyjnie, rewelacyjnie. Tobi Romeo w RMF Max i ja was bardzo przepraszam, ale zapomniałem. Zapomniałem o bardzo ważnej dacie. 18 sierpnia był Dzień Wolności Sektora Prywatnego. Czyli taki moment w roku, w którym to przedsiębiorcy już nie pracują dla państwa jedynie, a tylko dla siebie. Także w przyszłym roku urlop obowiązkowo przed 18 sierpnia, żeby urwać coś z tych 229 dni przepracowanych jedynie dla kraju.

0: Od dawna to wiem.
1: Ja się staram powiedzieć, że mnie bardzo ciągnie do ciebie. Śpiewam patrząc na imieninowy serniczek. Dzisiaj pozdrowienia dla Bernarda, Samuela. Mamy jednego na pokładzie. I pana Sobiesława, najsłynniejszego w kraju pana Sobiesława Zasady. Lat 96, ulala. 2 miliardy na koncie, jeszcze bardziej ulala. Pytany o świetną formę i sekret długowieczności, pan Sobiesław Zasada powiedział, że pości. No widzicie, jednak tyle pieniędzy, a nie dojadał.

0: świetne nagrody i dużo pieniędzy. Maszynki do lodów, głośniki JBL i na przykład 15 tysięcy złotych. I jak grać to teraz, jak się włączyć do zabawy w tym momencie, to się korzysta najbardziej razy 600. Każde zgłoszenie wyślij teraz max na 7327. To teraz wysyła max na 7327, ten ma jeszcze więcej szans na 15 tysięcy. Max 7327.
1: Reklama.
2: Trzeba patrzeć na tę palmę. Tam jest 15 tysięcy kokosów.
1: Co? Ile?
2: Złotych. 15 tysięcy złotych.
3: Wygraj 15 tysięcy złotych lub inne nagrody. Casa de Palma. SMS o treści MAX na numer 7327, koszt 3,69 lub wejdź online na rmfmax.pl.
4: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
5: Mega, mega, mega, mega, mega, mega.
6: Marian, co ty robisz?
5: Wabię okazję, Barbara. O, patrz, w Media Expert są.
7: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto G87. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1699 zł. Teraz za jedyne 1399. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
8: Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
9: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
10: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
11: Castorama. Teoria
12: i praktyka.
11: W teorii możesz nadal myśleć o nowych drzwiach.
12: A w praktyce lepiej od razu jechać do Castoramy, gdzie tylko teraz za każdy 1000 wydany na drzwi wewnętrzne, ościeżnice i klamki zwracają aż 200 zł na kupon. Akcja trwa do 24 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
13: Adam, nie poznaję cię. Jak nie rower, to bieganie, jak nie siatkówka, to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami.
14: Tak, ale pomógł mi Zdrowit Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowit Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni, oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach.
15: Zdrowit Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje. Zdrowit.
16: Miej odwagę i spróbuj czegoś nowego z drugiego końca świata, bo bez względu na to, jak wiesz,

0: A teraz tablet OscarPad 90 LTE z pojemną baterią, dużym ekranem i etui w zestawie za jedyne 629, aż 120 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 749. Kupuj w Neonet.
1: Higher Days w RTV Euro AGD. Telewizor Higher 55 cali, QLED, teraz za połowę ceny. Tak, dobrze słyszysz, telewizor za połowę ceny. Kup wybrane urządzenia AGD marki Higher za co najmniej 6000 zł i zgarnij 50% rabatu na telewizor. Taka okazja tylko do 31 sierpnia. Sprawdź produkty objęte promocją, a także inne promocje w ramach Higher Days. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: I po reklamie.
3: Na słowo.
4: Na metę.
5: Kamperem.
6: Bez granic.
7: Na lody.
8: Zawsze na maksa. Lato na maksa.
9: RMF Max.
10: Lato na maksa.
11: Lato na maksa!
12: W całej Polsce będzie sporo chmur, ale pojawią się też większe przejaśnienia. Taka ma być aura w naszym kraju. Miejscami może przelotnie popadać na południowym zachodzie, południu, w centrum i na wschodzie. Możliwe są też burze, lokalnie z gradem. Temperatura mocno zróżnicowana, od około 19 stopni nad morzem, przez 24-25 stopni w centrum, aż po 30-31 na południu. Wiatr na ogół słaby i umiarkowany, ale miejscami, szczególnie podczas burz, ma być porywisty.
13: RMF Max.
14: RMF Max.
15: RMF Max.

0: pracy też może być jak na urlopie. Warunek jest jeden, robisz sobie głośniej RMF Max i z głośnika wychodzi Another 54 Ultra. Talk to you. Przejrzałem prognozy pogody, tak żebyście wy nie musieli się martwić, że tam kiedy ten deszcz, kiedy jakieś trudne sprawy na niebie. I tak, o sobocie zapomnijmy, ale pamiętajmy o niedzieli. Będzie więcej słońca niż w tej piosence.
1: Piszę do ciebie, śpisz.

0: ogłoszenie RMF Max.
1: Znowu jest lato. I tak będzie brzmiało. Lato i wszystko gra. Od poniedziałku do piątku po 13 w RMF Max.
0: Ogłoszenie RMF Max. Reklama.
2: Mega, Marian, co
3: ty robisz?
2: Wabię okazję, Barbara. O, patrz, w Media Expert są.
4: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense aż 75 cali, QLED 144 Hz. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 500 zł.
5: Dyskontowe asy w Netto. Teraz brzoskwinia luz tylko 6,99 za 1 kg, aż 56% taniej. A ćwiartka z kurczaka sztuka mięsa Megapaka jedynie 6,49 za 1 kg, aż 42% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
6: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
7: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowid.
8: 3, 17, 41.
9: Co tak liczysz?
8: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
9: O, ja też umiem liczyć.
10: 8, 11, 15.
11: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
12: Orły oszczędzania na weekend lecą do Auchan.
13: Bo w Auchan na weekend lądują super oferty. Jak awokado Hass aż 43% taniej. Tylko 3,95 za sztukę. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 6,99. A ręczniki kuchenne Foxy Mega, drugie opakowanie gratis. I wiele innych weekendowych promocji. Oferta obowiązuje 21 i 22 sierpnia. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan. Co zaplanuje, to kupuje.
14: Wygodne i tanie ładowanie elektryków. Jedni powiedzą, że ma swój urok, inni, że czar, a my, że charge. Orlen Charge zapewnia komfort na nowoczesnych hubach na trasie i szybkich stacjach ładowania w miastach. Za aplikacją Orlen Witaj ładuj taniej o 50 groszy za jedyne 2 zł 19 groszy za kilowatogodzinę na ładowanie DC. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką na DC 2,69 za kilowatogodzinę. Szczegóły na orlencharge.pl. Orlen z energią.
15: Zakupy są ekstra na cały tydzień. Nie daj się nabrać na walkę na koszyki. Od 20 do 22 sierpnia zrób zakupy za minimum 299 zł. Aktywuj kupon 30 zł i oszczędzaj ekstra.
16: Zakupy z kartą Kaufland Card Extra to czysta oszczędność. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
17: Telewizor Haier, 65 cali, mini LED. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4999. Teraz za 4745 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 5 września.

0: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się weekend okazji już od czwartku. Polskie borówki amerykańskie 9,99 za opakowanie 500 gramów z kuponem w apce, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 22 sierpnia. Cena przed obniżką 12,99.
1: I po reklamie.
2: Na lody, na plażę z ekipą.
3: Leżąc
2: na chillowanko.
3: Zawsze na maksa. Lato na maksa.
4: RMF Max. Lato na maksa.
3: Lato na maksa!
5: Dzisiaj w Polsce słońce i chmury, ale w całym kraju możliwy przelotny deszcz. W drugiej części dnia na wschodzie, południu i południowym zachodzie synoptycy przewidują burze, lokalnie z gradem. Najcieplej niezmiennie w Małopolsce i na Podkarpaciu, słupki termometrów nawet lekko powyżej 30. Najchłodniej na północy, na wybrzeżu miejscami poniżej 20 stopni. W centrum wartości pomiędzy, czyli około 24-25 stopni. Wiatr mocniejszy w czasie burz, a także nad morzem i wysoko w górach.
6: Wiem, że to lubicie, dlatego zapraszam na unboxing, taki oficjalny unboxing czwartkowego popołudnia. Dla wszystkich wystarczy, bo to jest Lato na Maxa, RMF Max, Irek Jakubek. Witajcie.

Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić toast na koniec.

0: piosenki, oprócz tego, że opowiadają jakąś historię, mogą być także planem na przyszłość, to ja bardzo chciałbym, żeby lato 2027 było dokładnie takie, jak nastrój tego numeru. Take Me Back, Kygo i Max Noone. Gramy to, bo wiemy, że lubicie, gdy w czasie lata na maksa... Wszystkie hity tworzą ścieżkę dźwiękową waszych wymarzonych wakacji.
1: Reklama. Wiesz co tak sumi? To kasa sumi i palma, bo to jest kasa na palmie. Jak oni to wymyślili.
2: Sięgnij po kasę. Wygraj 15 tysięcy złotych lub inne nagrody. Kasa de Palma. SMS o treści MAX na numer 7327 koszt 369 lub wejdź online na rmfmax.pl.
3: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
4: Marian, o czym myślisz?
5: A, o tych multirabatach Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
4: O mega okazjach w Media Expert.
5: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
6: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
7: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
8: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui!
7: Od czwartku w Kauflandzie szynka wieprzowa bez kości z Lady 7,99 za kilogram z Kaufland Card Extra, 5 kilo na osobę, a 10 jaj świeżych z wolnego wybiegu kurka wolna 8,99 za opakowanie z Kaufland Card Extra, 2 na osobę. Kaufland.
9: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
10: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
11: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
12: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowid.
13: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Nowy tablet? Wywęszyłem. Samsung Galaxy Tab A11 za 749 zł. Dodajemy do koszyka? O, i jeszcze kapsułki Persil Deep Clean Discs 4 w 1. To pachnie jak 78 groszy za pranie. Więcej szczegółów znajdziesz w zakładce Okazje w apce InPost. Coś innego? Wpisz lub powiedz, czego szukasz. Ja przynoszę propozycję, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie.
14: How good is that?
15: Oszczędzania na weekend lecą do Auchan.
16: Bo w Auchan na weekend lądują super oferty. Jak awokado Hass aż 43% taniej, tylko 3,95 za sztukę. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 6,99. A ręczniki kuchenne Foxy Mega, drugie opakowanie gratis i wiele innych weekendowych promocji. Oferta obowiązuje 21 i 22 sierpnia. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
17: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
18: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
17: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
18: Uff, jest dla mnie ratunek.
17: Tak.
18: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
12: Zdrowid.
19: I po reklamie.

To jednak są mistrzowie strategii. Gibbs, Ego i Formany już nas przygotowują na to, co nieuniknione. Ostatni dzień lata. Póki co dobrze przetrwać z tą piosenką ciut chłodniejsze wieczory. Dobre wiadomości z ziemi włoskiej do Polski. Co czwarty turysta lądujący w Rimini był Polakiem. No podobno my się nawet tak tam opalamy biało-czerwono. Chyba, że ktoś się smaruje krewem.

0: sympatyczna dziewczyna z Krakowa, bledka, komu miałabym powiedzieć w RMF Max.
1: I wszystkim na korytarzu dzień dobry mówiła, zawsze zapytała, co tam słychać.
0: Fajna.
1: Zdrówko zapytała, no ale komu? Komu mielibyśmy nie powiedzieć, prawda? Jak nie wam, słuchaczom i słuchaczkom RMF Max jeszcze chwilę przed 14. Kto jutro będzie miał swoje premiery muzyczne właśnie u nas?
0: Dawaj.
1: Lifka, słuchaj, który rozpoczyna zupełnie nowy rozdział już też po tej wspólnej przygodzie z Taco Hemingwayem, ale jaki to będzie numer? Nowy Francis razem z Soblem. I to u nas, już jutro w RMF Max.
0: Brzmi świetnie, posłuchacie tego jako pierwsi w RMF Max, a teraz też świeżynka. Silva Bampa, On Tonight, a za chwilę Flash i prognoza pogody.

0: ogłoszenie RMF Max.
1: Już naprawdę otworzy się przed wami Wojtek Gola.
2: Czasem mi się nawet też tata śni po nocy. Ja jest Sylwester, 12 w nocy, a ja idę do łazienki i patrzę, nie? Środowisko inwestorów jest mocno zawiste. Niektórzy mają takie możliwości, a im się nie chce. Niesamowite leń.
1: Agata Świderska i Adrianna Krysian rozmawiają o uczuciach, ale tak od serca. Bratnie Dusze i Wojtek Gola. W sobotę po 10 w RMF Max.
0: Ogłoszenie RMF Max. Reklama.
3: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
4: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po Lacto Control.
5: Suplement diety Lacto Control poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka Lacto Control przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Bez dyskomfortu. Lacto Control i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
6: To pewne, niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty. Kiełbasa śląska Kraina Wędlin na co dzień. 6,90 za kilogram tylko z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 3 kg na kartę. Oraz wszystkie produkty Madero. 2 plus 1 gratis. A do tego wszystkie lody Koral i bracia Koral. 2 plus 2 gratis tylko z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 8 sztuk. Maksymalnie 4 gratis na kartę. Biedronka.
7: Ej, wstajesz rano? No to słuchaj, nie jesteś sam!
1: Zrób sobie top poranek. Zabawa, śmiech, dobra energia i twoi ludzie.
8: Siemano rano!
1: Wstawaj, nie udawaj. W tygodniu już od 5.30 w RMF Max.
9: Wakacyjne przeboje ma dla was wysoko zmineralizowana, naturalna woda mineralna Muszynianka. Muszynianka przyciąga magnezem.
10: Wygodne i tanie ładowanie elektryków. Jedni powiedzą, że ma swój urok, inni, że czar, a my, że charge. Orlen Charge zapewnia komfort na nowoczesnych hubach na trasie i szybkich stacjach ładowania w miastach. Za aplikacją Orlen Witaj ładuj taniej o 50 groszy za jedyne 2 zł i 19 groszy za kilowatogodzinę na ładowanie DC. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką na DC 2,69 za kilowatogodzinę. Szczegóły na orlencharge.pl. Orlen z energią.
11: Orły oszczędzania na weekend lecą do Auchan.
12: Bo w Auchan na weekend lądują super oferty. Jak awokado Hass aż 43% taniej. Tylko 3,95 za sztukę. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 6,99. A ręczniki kuchenne Foxy Mega, drugie opakowanie gratis. I wiele innych weekendowych promocji. Oferta obowiązuje 21 i 22 sierpnia. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan. Co zaplanuje, to kupuje.
13: I po reklamie.
14: Jak ognisko na działce.
15: Jak wieczór na rolkach.
16: Jak leżenie nad rzeką.
17: Tak brzmi lato. Na maksa.
1: RMF Max. Lato na maksa.
17: Lato na maksa!
18: W Polsce wciąż chmury i przejaśnienia, możliwe przelotne opady deszczu, a na południu, w centrum, na wschodzie i południowym zachodzie mogą pojawić się burze, lokalnie z gradem. Termometry pokażą od 19 stopni nad morzem przez około 24 w centrum do nawet 31 na południu. W nocy nadal możliwe będą opady, na południu i wschodzie także burze. Temperatura spadnie do około 16 stopni w centrum i 18 na południowym wschodzie. Najchłodniej na północy, okolice 13.
19: Spakowany?
20: Nie, a co, wyjeżdżamy gdzieś, co?
19: No my nie, ale na pewno to ktoś gdzieś jedzie.
20: Powodzenia dla tych, co na urlopie w trasie i dla tych, co ciężko muszą pracować. Jesteśmy z wami.
19: Lato i wszystko gra.
20: Karina Nicińska.
19: Dawid Miązek i Szakira na początek.
20: Daj, daj.

0: Papi w RMF Max, aż strach pomyśleć, jak często musicie to mówić w te wakacje. Tymczasem my jesteśmy na tropie wielkiej zagadki.
1: Jest 20 dzień sierpnia 2026 roku. Czwartkowe, spokojne popołudnie. Adam z Małogoszcza jest o krok od popełnienia największego błędu swojego życia.
0: Jakiego?
1: Co zrobił Adam? Albo czego nie zrobił. Adam nie wziął do ręki swojego smartfona i nie wysłał SMS-a podczas ostatniej tego dnia rundy bonusowej w zabawie Casa de Palma w RMF Max.
0: Ej, nie bądź jak Adam.
1: Nie bądź jak Adam.
0: Wchodź szybko do gry. Kasa czeka. Nawet 15 tysięcy złotych i to jeszcze dzisiaj.
1: I to naprawdę jest ostatnia dzisiaj runda bonusowa. Po raz ostatni mnożymy wasze szanse na zgarnięcie tych pieniędzy albo fantastycznych wakacyjnych nagród. Teraz wysyłając jednego SMS-a do nas, masz nie jedną szansę jak standardowo.
0: Tylko 570 razy większą. Co oznacza, że ty wysyłasz już jednego SMS-a z hasłem MAX pod 7327 za 3,69 albo zgłoszenie na rmfmax.pl, a my je mnożymy 570 razy.
1: Proste, proste. Tak proste jak zgarnianie fantów albo nagród w RMF Max.
0: No nie daj się prosić, wbijaj do gry.
1: Nie popełnij tego błędu, nie pozwól, żeby ktoś inny się cieszył, a ty sobie będziesz myślał, a, mogłem wysłać, nie?
0: Nie
1: albo
0: bądź
1: mogłam.
0: Jak Adam, bądź sobą, wbijaj do gry na rmfmax.pl.
1: Albo 7327 i hasło Max już za mniej niż godzinkę finał. Max.
2: Reklama. Słuchaj, Marian.
3: No?
2: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść.
3: Aha.
2: A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
3: Ta.
2: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
3: No i co, Barbara, i co?
2: No i jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach Media Expert kupiła.
3: Ta Mariolka to jest naprawdę...
4: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego. Wszystko w jednym miejscu. Wszystko na MediaExpert.pl.
5: Szkołę ogarniamy.

0: Najtańsze z nich otrzymasz gratis. Limit dzienny 32 produkty. Maksymalnie 16 gratis na kartę. Sprawdź szczegóły i produkty biorące udział w akcji oraz wyłączenia na biedronka.pl. Standardowe warunki akcji promocyjnych dostępne w sklepie oraz na biedronka.pl.
1: Ale ten dzień leci! Ha, jak na rollercoasterze! Dlatego mówimy stop!
2: I o czym teraz myślisz? Słuchaj kanału nadawczego w RMF Max, a jak powiemy stop i spytamy, o czym myślisz, pisz szybko SMS-a na 3001. Do wygrania 4 zaproszenia do Energylandii.
3: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Mega promocja, drugi bilet za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
4: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Nowy tablet? Wywęszyłem. Samsung Galaxy Tab A11 za 749 zł. Dodajemy do koszyka? O, i jeszcze kapsułki Persil Deep Clean Discs 4 w 1. To pachnie jak 78 groszy za pranie. Więcej szczegółów znajdziesz w zakładce okazję w apce InPost. Coś innego? Wpisz lub powiedz, czego szukasz. Ja przynoszę propozycję, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie.
5: How good is that?
6: W Leroy wałkujemy temat far. To dobry czas na szybki letni remont, bo teraz 150 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 500 na farby ścienne wydajesz. Duży wybór. Miksuj dowolnie farby białe, kolorowe, gotowe i z mieszalnika. No to pędzel w dłoń i po farby do Leroy. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
7: Zakupy są ekstra na cały tydzień. Nie daj się nabrać na walkę na koszyki. Od 20 do 22 sierpnia zrób zakupy za minimum 299 zł. Aktywuj kupon 30 zł i oszczędzaj ekstra.
8: Zakupy z kartą Kaufland Card Extra to czysta oszczędność. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. I po reklamie.
9: Całą paczką.
10: Na luzie.
11: Zawsze na maksa. Lato na maksa.
12: RMF Max. Lato na maksa.
13: Lato na maksa.

0: ty masz od Gipsa Kukona i Jonatana w RMF Max. To coś. Słuchajcie, nie zgadniecie, jakie dzisiaj święto jest w kalendarzu. Dzień wyznawania miłości.
1: O, pięknie! No. A można to robić na tyle różnych sposobów, prawda?
0: Tak, nawet najciekawsze jest to, że jak wyznajesz miłość, ale w ogóle bez mówienia nic, żadne kocham, żadne miłość, żadne serduszko, bez używania takich
1: słów. Czyli jak?
0: No na przykład można powiedzieć, słuchaj, jesteś dla mnie ważniejsza niż finał sezonu ukochanego serialu.
1: A, już myślałam, że powiesz, że finał Ligi Mistrzów.
0: A nie, nie, to nie przesadzajmy.
1: Ale słuchajcie, czasami wcale nie trzeba używać słów.
0: No.
1: Wystarczą te proste gesty, na przykład... Pozmywanie w końcu tej sterty garów, która czeka w kuchni, wyniesienie śmieci albo przykręcenie tej rolety, która już czeka na to 3 ostatnie lata i ta druga strona tak bardzo prosi i prosi i prosi.
0: Czy ja rozumiem, że ty kierujesz te słowa gdzieś tam do swojego domu własnego?
1: Kochanie! A w jaki sposób wy wyrażacie swoje uczucia? Czy ale nami, bez, albo słowami?
0: Ale bez używania słowa miłość, bez serduszka i bez takich rzeczy. Zaskoczcie nas trochę, piszcie na 3001 albo nagrywajcie głosówki na Messengerze RMF Max. My mamy dla was gadżety.
1: Wakacyjne gadżety, ale rozdamy z pełną miłością. 3001 albo głosówki na Messengerze RMF Max. Czekamy.
0: Wyglądasz jak kebab po

0: ogłoszenie RMF Max.
1: Teraz mam wakacje i ogólnie, no, lubię wędkować, chodzę sobie łowić.
2: Let's go!
3: Więc rozumiecie? Kanał nadawczy. Od poniedziałku do piątku po 17 w RMF Max.
2: Take me with you.
0: Ogłoszenie RMF Max.
4: Reklama. Marian, okazja jest.
5: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
4: Ale to mega okazja w Media Expert.
5: A nie, no to już wróciłem.
6: Mega okazje w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Seiko Granaroma. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2899 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
7: Mamo, co powiesz na kurczaka po azjatycku?
8: A zjadłabym, a nawet poleciała. Z tobą do Delikatesów Centrum.
9: Do soboty filet z piersi kurczaka, kilogram 16,99. Cena przed obniżką 23,99. A do środy winogrona białe 6,99 kilo. Cena przed obniżką 12,99. Obie oferty z Delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Delikatesy Centrum. Centrum niskich cen.
10: Rodzice mówią, żebym w kółko nie grała, ale przecież jedziemy do Santago. Tam jest jeden wielki gaming, zjeżdżanie i wygrywanie. Co oni, nie wiedzą?

0: Reklama.
1: Gotowa na powrót do szkoły?
2: Jasne, mam nowy tablet z Media Expert w super cenie. Samsung Galaxy Tab A11. Ma jasny, czytelny wyświetlacz do czytania notatek i super aparat, idealny do wideolekcji.
1: Super, a ja wybrałem Galaxy Tab A11+. Ma duży ekran 10,9 cala i 4 głośniki. Idealny do nauki i rozrywki.
3: Kup w Media Expert Galaxy Tab A11+. W super cenie 899 zł. Galaxy Tab A11 w super cenie 599 zł. Media Expert.
4: Łap promocję przed pierwszym dzwonkiem na Allegro. Teraz czarny smartfon Samsung Galaxy S25 FE tylko 2049 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 2499 zł.
5: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Nowy tablet? Wywęszyłem. Samsung Galaxy Tab A11 za 749 zł. Dodajemy do koszyka? O, i jeszcze kapsułki Persil Deep Clean Discs 4 w 1. To pachnie jak 78 groszy za pranie. Więcej szczegółów znajdziesz w zakładce okazję w apce InPost. Coś innego? Wpisz lub powiedz, czego szukasz. Ja przynoszę propozycję, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie.
6: How good is that?
7: Drodzy Państwo, ta wyjątkowa oferta po raz pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci
8: może trafić do Ciebie, bo w Crédit Agricole masz tani kredyt gotówkowy, na co tylko chcesz, z gwarancją stałej raty, która nie wzrośnie przez cały okres spłaty. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,98%. Crédit Agricole.
9: Oferta kredytu do 120 rat dla klientów, którzy nie mają i nie mieli umów z bankiem z wyłączeniem kredytu ratalnego. Możesz z niej skorzystać w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli w kolejności złożysz wniosek o kredyt. Pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową, otworzysz u nas konto i podpiszesz umowę kredytu. Oprocentowanie jest stałe, więc Twoje raty będą takie same przy spłacie zgodnie z harmonogramem. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
10: Dyskontowe asy w Netto. Teraz brzoskwinia luz tylko 6,99 za 1 kg, aż 56% taniej. A ćwiartka z kurczaka sztuka mięsa Megapaka. Jedynie 6,49 za 1 kg, aż 42% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
11: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do

0: O 17:00 szybko o tym, co ważne w czwartkowe popołudnie. Krzysiek Chwaliński, zapraszam na Flash RMF Max. Naukowcy są coraz bliżej stworzenia szczepionki dla chorych na czerniaka, czyli groźny nowotwór skóry.
1: Preparat daje szansę na zmniejszenie ryzyka przerzutów, czyli w praktyce na wydłużenie życia osób, które chorują na czerniaka. Kierownik Międzynarodowego Centrum Badań nad Szczepionkami Przeciwnowotworowymi, które działa przy Uniwersytecie Gdańskim, profesor Natalia Marek-Trzonkowska, tłumaczy, że kluczowe jest to, że jest to szczepionka dopasowana do konkretnego pacjenta.
2: Wyszukiwane są konkretne mutacje obecne w nowotworze chorego. Będzie znajdował się w szczepionce i aktywują odpowiedź przeciwnowotworową.
1: Ta szczepionka byłaby podawana pacjentom z zaawansowanym czerniakiem już po usunięciu guza.
0: Mówił Michał Dobrołowicz. Wracamy do Polski. Będzie krótko o planowanych zmianach w systemie kaucyjnym. Ministerstwo Klimatu i Środowiska chce, żeby kaucją objęte zostały kolejne opakowania.
3: Kaucją mają być objęte także jednorazowe szklane opakowania. Chodzi m.in. o tak zwane małpki, ale także butelki po sokach czy innych napojach.
4: Polacy mają dosyć zbierania odpadów po lasach po kimś. Zasada powinna być prosta. Śmiecisz, pijesz, sprzątnij po sobie, po prostu. Nawet jeżeli ktoś wyrzuci takie opakowanie, to znajdzie się ktoś, który to opakowanie podniesie.
3: Mówi Anita Sowińska, wiceminister klimatu i środowiska. Resort chce także, żeby bony, które wydają automaty kaucyjne, obowiązywały dłużej niż 30 dni od oddania butelek.
0: A tematem zajął się Michał Krasoń.
5: To jest RMF Max.
0: Zofia i Nikodem to najczęściej nadawane dzieciom imiona w pierwszej połowie bieżącego roku. Pierwsze otrzymało 2160 dziewczynek. Na drugim miejscu jest Zuzanna, a na trzecim Maja. Popularne żeńskie imiona to także Hanna i Oliwia. Imię Nikodem otrzymało 2600 chłopców. Drugie pod względem popularności jest imię Antoni, a na trzecim miejscu Jan. W czołówce męskich imion także Leon i Aleksander.

0: Wieczorem i w nocy w części kraju możliwe deszcz i burze. Przede wszystkim w centrum, na wschodzie, południu i południowym zachodzie. Opady utrzymają się również jutro. Padać nie powinno jedynie w pasie północnym i to z wyjątkami. Na południu i południowym wschodzie może też zagrzmieć. O poranku spodziewamy się sporej mgły na Mazurach i Podlasiu. W piątek w ciągu dnia temperatura od 22 do 26 stopni. Najchłodniej będzie na wybrzeżu, najcieplej ponownie na Podkarpaciu.
1: Urlop jest, albo go nie ma, a lato jest cały czas. Lato na maksa. Od świtu do świtu.
2: Mówię wam dziś dzień dobry w stanie wzburzenia wielkiego.
3: Co się
2: stało?
3: Po
2: remoncie w naszej kuchni światło jest zbyt jasne, nie da się tam być.
3: To prawda, jest trochę jak w laboratorium, ale zdania są podzielone.
2: Ale jakbyście napisali do naszego szefa tutaj na redakcja@rmfmax.pl maila, że w kuchni jest za jasno,
3: ale
2: bylibyśmy wdzięczni.
3: Powiedział, żebyś ciszyć już to światło, jak nam się tak nie podoba.
2: Powiedział w końcu?
3: Powiedział.
2: A, dobra.
3: No powiedział, jak wychodził. A my właśnie wchodzimy. Dzień dobry, to Siwek i Borycka, kanał nadawczy do 20 w RMF Max.
2: I tak napiszcie.

0: Tak, gramy. Felix Jen za nami w RMF Max. 7 minut po piątej. No i co? Nie będziemy chyba tego przeciągać, bo to już po prostu ja się nie mogę doczekać, żeby poczytać wam w myślach.
1: Powiedz to.
0: Stop! O czym teraz myślisz?
1: No i znowu oczywiście zaznaczamy, że tylko szczere odpowiedzi przyjmujemy na Messenger RMF Max. A nawet jak się jakaś nieszczera pojawi, to na pewno nie wygra. Tyle wam powiem.
0: Tak, bo my już mamy taki radar po prostu, że my wiemy, co wy myśleliście naprawdę, a co wymyśliliście po prostu specjalnie.
1: A cztery wejściówki do parku rozrywki w Zatorze są do wygrania, więc ktoś, kto najkreatywniej, najciekawiej opowie myśl, którą w tym momencie miał, kiedy padło stop, no to wygra właśnie taki pakiet wejściówek.
0: Tak jest, więc stop, o czym myślisz, daj znać na Messengerze RMF Max. Czekamy na wasze wakacyjne myśli.

0: serdecznie polecam na podstawie własnego doświadczenia dodać ten numer do playlisty do biegania, treningu albo innej aktywności fizycznej.
1: Tempo takie odpowiednie, tak, w sumie, no.
0: Moving to the sun. Ale to musieliśmy oczywiście chórem, bo to inaczej byśmy się po prostu...
1: Ale brzmiało, jakbyśmy właśnie skończyli biegać, tak, to jest 10 kilometrów. Słuchajcie, w innym temacie trochę, ale też ważnym. Minister klimatu i środowiska zapowiada, że będą zmiany w systemie kaucyjnym. Chodzi o to, żeby wydłużyć ważność tych bonów, które dostajemy, jak już buteleczki zostaną oddane, żeby były ważne dłużej niż 30 dni. Ile dokładnie, to jeszcze nie wiadomo, ale ma być więcej niż miesiąc czasu na ich wykorzystanie.
0: A teraz są ważne 30 dni?
1: No.
0: Matko, to muszę szybko do domu wracać.

0: nad wodę,
1: na działce
2: i na słońce.
3: Zawsze na maksa. Lato na maksa.
4: RMF Max. Lato na maksa.
1: Lato

0: wiem, jak on to robi, ale on jest jednocześnie wesoły i smutny i to jest jakieś takie fajne.
1: Tak, ja się z tym zgodzę. Dawid podsiadł za nami w RMF Max.
0: A ja wam teraz mam coś do powiedzenia w sprawie Pumy.
1: Czyli mam zapytać, tak?
0: Pytaj.
1: Jakiej Pumy?
0: To jest świetne pytanie, Justyna, bo są aż cztery. Nie, tak zupełnie poważnie, słuchajcie. Czwarta Puma już w ciągu 2 miesięcy zauważona w Polsce i trzeba zachować ostrożność. Tym razem to jest okolica miejscowości Bronaki Olki w Podlaskiem i są zasady, których trzeba przestrzegać. Mhm. Tak, trzeba nie panikować, nie uciekać, zachować dystans, nie wyciągać telefonu, a potem zawiadomić odpowiednie służby.
1: No.
0: Tak. I od siebie dorzucę też, żeby Pumy absolutnie nie rozciągać, bo Pumy nie są z gumy.
1: Mamy nadzieję, że pomogliśmy.

0: 4 kategorie z laurem klienta. Od czwartku ogórki gruntowe tylko 2,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. A soczyste brzoskwinie jedynie 5,99 za kilogram. Tak, soczyste brzoskwinie jedynie 5,99 za kilogram. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
1: Mega, mega, mega, mega, mega, mega.
2: Marian, co ty robisz?
1: Wabię okazję, Barbara. O, patrz, w Media Expert są.
3: Mega okazje w Media Expert. Na przykład energooszczędna parowa pralka Electrolux. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2699 zł. Teraz za jedyne 1999 z kodem rabatowym.

0: okolicy i wróć w dobrym stylu.
1: Ej, wstajesz rano? No to słuchaj, nie jesteś sam!
2: Zrób sobie top poranek. Zabawa, śmiech, dobra energia i twoi ludzie.
3: Siemano rano!
2: Wstawaj, nie udawaj. W tygodniu już od 5.30 w RMF Max.
4: Wakacyjne przeboje ma dla was wysoko zmineralizowana, naturalna woda mineralna Muszynianka. Muszynianka przyciąga magnezem.
5: Witaj w klubie gotowych na pierwszy dzwonek. Artykuły szkolne, podręczniki i wyposażenie do pokoju ucznia znajdziesz w salonach Empik i na empik.com. Teraz w salonach Empik z aplikacją aż 50% rabatu na drugi tańszy produkt z tej samej kolekcji. Pushin, Mumin, Snoopy, Harry Potter, Kuromi i Panda Style dostępnych tylko w Empiku. Wybieraj spośród plecaków, piórników, bidonów, śniadaniówek i wielu innych szkolnych akcesoriów. A na empik.com wybrane artykuły szkolne w promocji 5 plus 2 gratis. Wszystko do pokoju ucznia aż do 40% taniej. Od biurek i krzeseł po lampki i organizery oraz podręczniki w dobrych cenach z darmową dostawą do salonów Empik.
6: Jak raty, to tylko w RTV Euro AGD. Kup produkt objęty promocją w 30 ratach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za ciebie dwie raty. Promocja do 5 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
0: I po reklamie.

0: leżąco.
1: Na słodko.
0: Na długie wieczory.
2: Zawsze na maksa. Lato na maksa.
3: RMF Max. Lato na maksa.
0: Lato na maksa!
4: Wieczorem i w nocy w części kraju możliwe deszcz i burze. Przede wszystkim w centrum, na wschodzie, południu i południowym zachodzie. Opady utrzymają się również jutro. Padać nie powinno jedynie w pasie północnym i to z wyjątkami. Na południu i południowym wschodzie może też zagrzmieć. O poranku spodziewamy się sporej mgły na Mazurach i Podlasiu. W piątek w ciągu dnia temperatura od 22 do 26 stopni. Najchłodniej będzie na wybrzeżu, najcieplej ponownie na Podkarpaciu.

0: Sponsorem konkursu Wakacyjne Myśli jest właściciel Energylandii z czterogwiazdkowym polem kempingowym Route 44.
1: Jedni o tej porze czekają jeszcze na obiad, inni już myślą o kolacji, jeszcze inni na zakupach. A Krzysiu o czym myślał, kiedy pytaliśmy stop, o czym myślisz?
2: Ja sobie myślałem, co znajduje się w mojej paczce niespodziance, którą sobie zamówiłem w piekarni, ale już wiem, bo mi żona powiedziała.
3: Poczekaj, bo to musimy stworzyć teraz Poczekaj.
1: No, przygotuj sobie wszystko, czego potrzebujesz, bo my sobie też się zastanawialiśmy właśnie, co to tam możesz znaleźć i ponieważ lubimy takie emocje, to jesteśmy ciekawi, czy zgadniemy. Ja obstawiam, że jakaś drożdżówka się tam znalazła z owocami.
2: Blisko, drożdżowe ciasto.
1: Oho.
2: Z truskawkami.
1: Michał? Tak. Jak myślisz, co jeszcze tam jest?
3: Ja myślę, że jeszcze croissant się tam znalazł.
2: Blisko, ale nie.
1: A jakieś bułeczki pewnie typu kajzerki.
2: Bułeczki.
1: Yes.
2: Tak.
1: To dla mnie, dziękuję.
3: Tak, to dla ciebie, bo rękowo zgadłaś. Dobrze, wróćmy w takim razie do tematu, bo Krzysiu, skoro o tym właśnie myślałeś i tak nam to ładnie opisałeś, też gratulujemy ci, że podejmujesz takie inicjatywy, że jak był, bo to jest ten program, w ramach którego ratuje się rzeczy, których kawiarnia nie wykorzystała w ciągu dnia i jedzenie się w ten sposób nie marnuje. Polecamy wam to rozwiązanie wszystkim.
1: Tak, ja
3: oczywiście
1: w ogóle zapomniałam, że tak można robić, a przecież są do tego też specjalne aplikacje i czasem warto z tego korzystać. No i widzisz, Krzysztof, taki jesteś obrotny chłopak, że jeszcze do nas napisałeś o tym, co myślisz. I proszę bardzo, 4 bilety do Energylandii idą do ciebie.
2: Yeah! Ale czas. Mega dzięki.
3: Dobrze, bułeczkę zje i jeszcze pójdzie się pobawić w Energylandii. Klasa.
0: Sponsorem konkursu Wakacyjne Myśli jest właściciel Energylandii, organizator wydarzenia Magic Night by Pepsi z nocną zabawą na rollercoasterach.

0: Odkryj magiczny świat Energyland i parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Mega promocja, drugi bilet za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
1: Miej odwagę i spróbuj czegoś nowego z drugiego końca świata. Bo bez względu na to, jak wielki jest

0: Lidl, to się opłaca.
1: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
2: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
1: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
2: W końcu będę miał kieszonkowe.
1: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
3: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
4: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
5: Nowy sezon w CCC. Kup dwa dowolne produkty i zyskaj minus 50% zwrotu za tańszy. Nowe buty, plecak czy akcesoria. Postaw na Reebok, Adidas, Vans, DC, Kappa i inne znane marki. Wartość zwrotu otrzymasz na kartę podarunkową Modivo. Skorzystaj do 5 września w salonach CCC.
6: Mega, mega, mega, mega, mega, mega.
1: Marian, co ty robisz?
6: Wabię okazję, Barbara. O, patrz, w Media Expert są.
7: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto G87. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1699 zł. Teraz za jedyne 1399. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
8: I po reklamie.

0: wypad nad wodę.
1: Jak w wakacje last minute.
2: Tak brzmi lato na maksa.
3: RMF Max. Lato na maksa.
4: Lato na maksa!
5: Fireball.
3: Bądź otwarty. Za moment pogoda w RMF Max.
6: Wieczorem w Polsce sporo chmur, ale bez pogodowej katastrofy. Przelotny deszcz możliwy przede wszystkim na północy, wschodzie i miejscami na zachodzie naszego kraju. Na południu oraz w centrum więcej przejaśnień, chociaż lokalnie mogą pojawić się burze. Szczególnie w rejonie Katowic, Kielc, Lublina oraz Rzeszowa. Termometry pokażą od około 18 stopni nad morzem do 24-25 na południu oraz w centrum. Wiatr chwilami może silniej zawiać.
3: Dla tych z oponką, dla tych z deską, dla tych z kółkiem. Dla każdego lato na maksa.
4: No i proszę, już po godzinie 18, czwartek, tak naprawdę dopiero się w kanale nadawczym rozkręca, bo my was jeszcze wysyłamy na fajne imprezy w nadchodzący weekend.
7: No właśnie, na którą teraz?
4: Teraz na Erste Letnie Brzmienia, w Trójmieście.
7: A później Sobel jeszcze i jego koncert.
4: Sobel, no tak. Ręce pełne roboty po prostu dzisiaj.
7: Ale się dzieje. Ale na razie Erste Letnie Brzmienia, więc zostańcie z nami, bo w Gdańsku super impreza, na którą możecie się dostać.
4: Siwek i Borycka, cześć.

0: ale klasyk.
1: I jeszcze z tym beatem Komodo, I Just Died in Your Arms przed chwilą w RMF Max. Jest 18:08.
2: Jakby co, to na erstaletnich brzmieniach w Gdańsku Michał Siwek śpiewał nie będzie. Ale za to będzie śpiewał na przykład Vito Bambino, będzie Mrozu, będzie Ralf Kamiński, Brodka, Kaśka Suchacka, też Ewa Farna. No mnóstwo fantastycznych artystów, których naprawdę warto posłuchać.
1: Czyli mi się zamyka usta, tak?
2: No, do śpiewania tak, ale za to możesz teraz powiedzieć, co zrobić, żeby bilety na erstaletnie brzmienia u nas wygrać dzisiaj.
1: To jest akurat bardzo proste i puszczę mimo uszu tą zniewagę i rzeczywiście to powiem. Słuchajcie, wyobraźcie sobie, że macie 5 sekund i wszystko za darmo w sklepie, co kupujecie.
2: To jest bardzo prosta rzecz. My się dzisiaj tak zastanawialiśmy nad tym z Michałem. Ja bym poleciała po coś drogiego, nie? Typu jakieś nasiona chia.
1: Nie, to...
2: Nie wiem, co z nimi zrobię później, ale no jak za darmo, to biorę, nie?
1: Ja bym po kawę rozpuszczalną chyba poszedł, bo ostatnio ciężko w promocji dorwać.
2: Tak?
1: No. O, no widać, że się nie pija rozpuszczalki.
2: Dobra, to my się jeszcze zastanowimy, ale wy też się zastanówcie. 5 sekund w sklepie, co kupujesz? Dajcie znać na Messengerze RMF Max.
1: No tylko właśnie, żeby to opisać, żeby nam powiedzieć, też macie tylko 5 sekund, żeby zasady były proste. Macie 5 sekund w sklepie i macie 5 sekund też na głosówkę do nas, w której nam o tym opowiecie. A później, żeby te wejściówki już ostatecznie sobie... przyklepać, też trzeba będzie z nami zagrać w 5 sekund, więc bądźcie kochani czujni i piszcie do RMF Max przez nasz Messenger. A ten przyjemny beat to Silva Bampa i On Tonight.
2: Ale to wjechało dobrze.
1: W RMF Max.

0: Summer w RMF Max. I tak się właśnie powolutku kończą wakacje. Podejrzewam, że większość z was już też po urlopach, ale spokojnie. Jeszcze
1: ale
0: będzie
1: ty
0: można...
1: Ale wiesz, jak człowiekowi takie otuchy do serca wlać.
0: Co nie? Ale nie, no to dobre wiadomości mam. Dobre wiadomości są takie, słuchajcie, że w grudniu, jak się weźmie dosłownie kilka dni urlopu, to można mieć aż 16 dni wolnego od 19 grudnia do 3 stycznia. No to są ponad dwa tygodnie nieprzerwanego odpoczynku.
1: A ile trzeba wziąć wolnego, żeby to było?
0: No trzeba tak trochę pokombinować, bo będzie jakiś tam dzień wolny do odebrania, 3 dni urlopu przed świętami, no tak wiesz, no.
1: Okej.
0: Okay. Trzeba spojrzeć w kalendarz.
1: Przepraszam, ty powiedziałeś 16 dni nieprzerwanego odpoczynku? Widzisz, to jest właśnie ten błąd, bo to 16 dni urlopu to jest absolutnie wyraz nierównoznaczny z 16 dniami nieprzerwanego odpoczynku.

0: drugi dzień pełen słońca.
1: Jak wypad nad wodę.
2: Jak ognisko na działce.
3: Tak brzmi lato na maksa.
4: RMF Max. Lato na maksa.
1: Lato!

0: potężny beat, potężnym beatem, potężny beat pogania dziś w playliście RMF Max.
1: Nie chcę wyjść inaczej.
0: Axwell i Bon przed chwilą w numerze Whatever Turns You On. To jest cały czas RMF Max.
1: A z nami już Monika, cześć.
2: Cześć.
1: Monika, my pytaliśmy dzisiaj o to, co byś zrobiła w 5 sekund w sklepie, jakbyś mogła tam po prostu wpaść na te 5 sekund i zabrać coś ze sobą. To co by to było?
2: Karty podarunkowe, lekkie, szybko doszłabym do kasy.
1: Powiem szczerze, że twój geniusz po prostu rozwalił nam głowy dzisiaj.
0: Powalił nas na łopatę, absolutnie.
1: Ten kawa rozpuszczalna, ja jakieś nasiona czyja, a Monika po prostu ma łeb na karku, no, karty podarunkowe. Teraz już wiem i tak zawsze będę odpowiadać na takie pytanie. Ale oczywiście, Monika, to był tylko wstęp do naszej zabawy 5 sekund. Czy wiesz, jak w to się gra? Grałaś może kiedyś ze znajomymi?
2: W 5 sekund? Tak.
1: No, czyli wiesz, że po prostu w czasie 5 sekund musisz udzielić odpowiedzi na pytanie. 3 takie pytania mamy, trzeba będzie wymienić po 3 rzeczy. No to co, jesteś gotowa?
2: Tak jest.
1: Bo to nie ma co się rozdrabniać, no to lecimy. Pierwsze pytanie. Wymień 3 sposoby jedzenia gofrów.
0: Czas, start.
2: Rękoma, nie wiem, rękoma, chodzi o to, co na tych gofrach?
1: W sumie chodziło bardziej o to, co na tych gofrach, ale Monika, nie
2: przejmuj
1: się.
2: No to mogę powiedzieć, ale już za późno.
1: To możemy odpalić jeszcze raz, albo może spróbujmy 2 pierwsze pytania, w sensie kolejne pytania, jak na te 2 pytania odpowiesz, to i tak bilety lecą do ciebie, bo nadal wygrywasz, dobra?
2: Dobra,
0: Monika,
2: okay.
0: Zdradzę ci moją strategię na granie w 5 sekund. Najpierw mówisz, potem myślisz, jakoś się wybronisz.
2: Okay, tak. Okej.
1: Okay. No to lecimy. Wymień 3 zwierzęta, które żyją w morzu.
0: Czas, start.
2: Ryby, rekiny, płaszczki.
1: No i okej.
0: Okay. Widzisz, działa.
1: No, dokładnie. Więc
0: dobra,
1: mamy to.
0: Mamy jeden punkt, jeszcze jeden ci jest potrzebny, żeby...
1: Ale to będzie najprostsze.
0: Ale obiecuję. Będzie trudne, to wyjdziesz na taką świnię.
1: Wolałabym na rekina. Biznesu, jak Monika w sklepie.
0: Podawek.
1: Wymień 3 miasta, które tworzą Trójmiasto.
0: Czas, start.
2: Gdańsk, Gdynia, Sopot.
1: No mówiłam, że proste, Monika, lecisz na erstoletnie brzmienia.
2: Super, dzięki bardzo.
1: Do Gdańska oczywiście, no stąd te wszystkie takie gofrowo-morskie tematy się pojawiły u nas w zabawie 5 sekund. Poradziłaś sobie z tym cudownie, ale i tak twoja strategia na te karty podarunkowe zostanie z nami już na zawsze, no. Wspaniałe.
0: No tak, to tak. Tylko wiesz, że będziesz musiała je komuś dać.
2: Myślę, że przydadzą się na etapie wykańczania mieszkania.
1: To dasz mężowi, widzisz?
2: Tak, stąd ten pomysł.
1: Bawcie się dobrze na letnich brzmieniach.
0: I na fugowaniu
2: też. Dzięki bardzo.

0: Margaret gra w RMF Max, a za chwilkę prognoza pogody będzie i trzeba by ją rymowanką zapowiedzieć.
1: No, do...
0: Do słowa paznokieć.
2: Lato na Maxa.
1: Ale co? Jak? Co?
0: No paznokieć, no.
1: Czemu?
0: Bo popatrzyłam na paznokcia i po prostu paznokieć. Jest
1: mogę
0: takie słowo...
1: gdzieś indziej spojrzeć.
0: Masz rymy do tego. Spokojnie. Poradzisz sobie.
1: Trzy minuty, tak?
0: Tak.

0: Piękny numer od Rave, RMF Max, a Michał już chyba gotowy. Trochę spokojny, trochę zły na mnie, ale przeżyjemy to, no.
1: Życzę ci, żebyś kiedyś musiała układać rymy do tych samych słów, które sama mi dajesz.
0: Ojejku, kiedyś dałeś mi paluszek i jakieś tam inne różne dziwne, no.
1: To paluszka jest...
0: Michał Siwek i zapowiedź prognozy pogody z użyciem słowa paznokieć.
1: Łokieć, pięta, nie ma klienta. Pięta, łokieć, pępek, paznokieć. Taka życia proza, zaraz prognoza. Dziękuję bardzo.
0: Doskonale.
2: Reklama.
3: RTV Euro AGD. Kup telewizor LG objęty promocją. Zarejestruj produkt na stronie promocji i zyskaj kartę podarunkową o wartości do 4000 zł. Promocja obowiązuje do 31 sierpnia lub do wyczerpania puli nagród. Rodzaj nagrody i ewentualna możliwość jej wyboru zależy od miejsca zakupu, a wartość nagrody od modelu zakupionego produktu. Regulamin w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl. Wejdź w nową erę obrazu LG TV.
4: Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
5: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój, cały z Agaty.
4: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie, bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
6: Marian, a gdzie mogę kupić
7: Na mediaexpert.pl.
6: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
7: Na mediaexpert.pl.
6: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
7: Barbara, na mediaexpert.pl.
2: I po reklamie.

0: Plus, ważna przy zakupach za minimum 119 zł. Dobre ceny, dobre buty. Po prostu Deichmann.
1: Ale upał. Nie do utrzymania, prawda, Marian? Marian, gdzie ty się schowałeś?
2: W lodówce tej nowej!
3: Mega okazje w Media Expert. Na przykład dwumetrowa srebrna lodówka Beko z wyświetlaczem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2598 zł. Teraz za jedne 2298. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
4: 3, 17, 41.
5: Co tak liczysz?
4: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
5: O, ja też umiem liczyć.
6: 8, 11, 15.
7: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
8: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś łopatka wieprzowa rzeźnik, cena przed obniżką 13,49. Teraz 9,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus tylko 7,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. A tylko w piątek wszystkie ciastka 2 plus 1 za grosz. Miksuj dowolnie.
9: Lidl, to się opłaca.
10: Jak raty, to tylko w RTV Euro AGD. Kup produkt objęty promocją w 30 ratach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie dwie raty. Promocja do 5 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
11: I po reklamie.

0: Lato na maksa.
1: Lato na maksa!
2: Końcówka czwartku zapowiada się ciepło, ale miejscami dynamicznie rozwijać będzie się ta pogodowa sytuacja. Najwięcej słońca jeszcze do wieczora na południu i na wschodzie. Tam temperatura cały czas w okolicach 25-27 kresek. Bardzo podobnie w centrum, na północy chłodniej od 18 do 24 stopni. Przelotne opady deszczu możliwe są m.in. na Pomorzu, na Warmii, na Podlasiu oraz w Wielkopolsce. Na południu oraz na wschodzie lokalnie burze.

0: Passenger od Alexa Warrena. I wy jak ten...
1: Przepraszam, what? Passenger?
0: Passenger. Tak, wy jak ten passenger teraz, proszę, zapnijcie pasy, bo wasz...
1: Pasy.
0: Często mi przeszkadzać, próbuję coś powiedzieć. Wasz prywatny szofer Piotr Świderski zaraz was przewiezie przez najlepszą dychę listy Hobbes.
1: Tak jest, a my się słyszymy niebawem w RMF Max i za dziś już dziękujemy. Siwek i Borycka, to był kanał nadawczy. Sprawdźcie jeszcze, co się w Tour de Clubie dzieje.
0: W Tour de Clubie? Tour de Club?
1: W Tour de Club.
2: Słuchajcie, RMF Max, a my sprawdzamy dla was, co ciekawego dzieje się w całym kraju. Jeździmy, sprawdzamy, szukamy tych najfajniejszych miejsc i wydarzeń. Przed nami między innymi kolejny już w te wakacje przystanek trasy koncertowej Lato na Maxa, w ramach to której spotykamy się z gwiazdami, no i oczywiście z wami we wszystkich zakątkach wakacyjnej Polski. Przed nami kolejny przystanek, tym razem zatrzymujemy się w Krasnym Stawie. To już jutro, ale jutro i nie tylko jutro. Piątek, sobota i niedziela. Trzy długie dni świętowania z waszymi ulubionymi artystami. Już jutro na scenie Lata na Maxa zagrają Grupson oraz Zalia. W sobotę pojawią się m.in. Grzegorz Chyrzy i Trzech Króli, a w niedzielę na wielkim finale Królowa, czyli Maryla Rodowicz. Lato na Maxa w Krasnym Stawie. Od piątku do niedzieli wpadajcie. Wstęp na to wydarzenie oczywiście jest darmowy, a na miejscu czekać na was będą nie tylko gwiazdy, ale też pyszne jedzenie i masa atrakcji.
3: Reklama. Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor.
4: No, wiadomo, Barbara. No. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował? No,
3: ci panowie z Media Expert.
4: I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo.
5: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
6: 3, 17, 41.
7: Co tak liczysz?
6: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
7: O, ja też umiem liczyć.
8: 8, 11, 15.
9: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
10: Orły oszczędzania na weekend lecą do Auchan.
11: Bo w Auchan na weekend lądują super oferty. Jak awokado Hass aż 43% taniej, tylko 3,95 za sztukę. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 6,99. A ręczniki kuchenne Foxy Mega, drugie opakowanie gratis i wiele innych weekendowych promocji. Oferta obowiązuje 21 i 22 sierpnia. Szczegóły na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuje, to kupuje.
12: Hej, tu Paweł Orlański. Jestem na stacji paliw MOL i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją MOL Move. Szczegóły na molmove.pl.

0: Odkryj magiczny świat Energyland i parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Mega promocja, drugi bilet za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
1: Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
2: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój. Cały z agaty.
1: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie. Bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
3: I po reklamie.

0: swoje
1: całą paczką
0: na spontanie.
2: Tak brzmia to na maksa.
3: RMF Max. Lato na maksa.
0: Lato na maksa!
4: No to już tak oficjalnie otwieramy czwartkowy wieczór w RMF Max. Tu Piotrek Świderski, tu wakacyjna lista Hot Bands Extra. Jakie numery rządzą przed weekendem? Sprawdzimy to w ciągu najbliższej godziny. Będą też standardowo nowości z propozycji. A dzisiejsze zestawienie otwiera Jugel, Imael Angel i Ultranate z wiralowym Moving to the Sun. Dajcie głośniej.

Matias Fastboy łapią lato w nowym singlu Music Sounds. No i miło by było, gdyby złapali odpowiednią ilość waszych głosów, żeby wbić się do najlepszej dychy listy Hot Bands. Być może już jutro ich mniej usłyszymy, ale to wszystko oczywiście zależy od was. rmfmax.pl, zakładka propozycje, tam sprawdzacie wszystkie nasze nowości. A tymczasem miejsce dziewiąte, też nówka sztuka, dopiero drugi tydzień w zestawieniu. Tobi Romeo, Fly High. RMF Max, numer 9.

Wczoraj naprawdę bardzo mało brakło, żeby załapali się do top 10, ale dzisiaj już są w elicie White, Palar, Vivi, Simon i Mercury w numerze To coś przed momentem w RMF Max. To nasza czwartkowa ósemka. Za chwilę sprawdzimy, kto przed weekendem wylądował na miejscu siódmym, a teraz jeszcze ponownie zajrzymy sobie do poczekalni Alesso i One Republic po 13 latach od hitowego If I Lose Myself mają dla nas coś równie dobrego. Posłuchajcie ich In Your Eyes teraz w RMF Max.

0: No tak właśnie myślałem, że to tylko kwestia czasu, kiedy zobaczymy ich w najlepszej dyszce. Everlasting, Armin van Buuren i Sasha przed momentem w RMF Max. Wczoraj daleko, daleko, miejsce 27, a dzisiaj już na 7. Awans o 20 oczek do góry. No i takie awanse to ja lubię. rmfmax.pl, tam głosujecie, tam sprawdzacie wszystkie nowości, a za chwilę również sprawdzimy, kto w czwartek wylądował na 6.
1: Reklama. Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
2: Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył, no?
1: Panowie z Media Expert. Jeszcze tego starego rupiecia zabrali.
2: Wygodnie i za darmo.
1: No.
3: Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Idziemy do Żabki po promocję?
5: Przecież byliśmy wczoraj.
4: Ale dziś są inne. Codziennie są nowe.
5: Codziennie? To dlaczego tu jeszcze stoimy?
6: Najlepsze promocje pod słońcem. Tylko dziś. Aktywuj kupon w aplikacji Żabka i kup piwo Desperados pół litra za 4,99 przy zakupie 4 sztuk. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 5,50. Żabka. Uwolnij swój czas.
7: Dyskontowe asy w Netto. Teraz brzoskwinia luz tylko 6,99 za 1 kg, aż 56% taniej. A ćwiartka z kurczaka sztuka mięsa Megapaka. Jedynie 6,49 za 1 kg, aż 42% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
8: 3, 17, 41.
9: Co tak liczysz?
8: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
9: O, ja też umiem liczyć.
10: 8, 11, 15.
11: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
12: Ważne bramki, ważne linie, ważne rekordy. Jeśli dzieje się coś naprawdę ważnego, usłyszysz to natychmiast w RMF Max. Sprawdź Flash Sportowy.
13: Sportowymi emocjami program nasyca wysoko zmineralizowana naturalna woda mineralna magnezowo-wapniowa Muszynianka.
14: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
15: Brzmi znajomo? Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu.
16: Zdrowi.
17: Ale ten dzień leci, ha, jak na rollercoasterze. Dlatego mówimy stop.
18: I o czym teraz myślisz?
19: Słuchaj kanału nadawczego w RMF Max. A jak powiemy stop i spytamy, o czym myślisz, pisz szybko SMS-a na 3001. Do wygrania 4 zaproszenia do Energylandii.
20: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Mega promocja, drugi bilet za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
21: Tu i teraz to moment, w którym kształtuje się przyszłość. A my, Generali, jesteśmy tu, by Cię słuchać, wspierać, działać. Skontaktuj się z naszym agentem już dziś. Tu, teraz, Generali. Materiał marketingowy.
22: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku do soboty wszystkie piwa w puszce. 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
23: Pan Rębiszewski?
24: We własnej osobie. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A resztę swoich liczb nie zdradzę, ale zdradzę, że teraz w Lotto większe kumulacje i wyższe wygrane. Więc ja gram.
23: No to życzę szczęścia.
24: Szczęście już mam, a teraz wyższa wygrana czeka.
25: Jeszcze więcej szczęścia, więc graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
26: Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
27: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
28: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
29: I po reklamie.

Niektóre numery potrzebują trochę więcej czasu, żeby wkręcić się na radiowe playlisty. Jonas Blue potrzebował dokładnie roku. Jego house'owe Itch of Desire w te wakacje robi naprawdę konkretną robotę na plażowych imprezach. Wcześniej na miejscu szóstym w liście Hot Bands Dub Dog Swizo i Zark z Blue Monday'owym How Does It Feel. A pierwszą piątkę w czwartek otwiera Dawid Podsiadło z singlem Na Błysk.

Meduza i Khalid przypominają, że już jutro startuje weekend. Przedostatni weekend wakacji. Wykorzystajcie go jak najlepiej. Kawałek tak samo przyjemny jak tytuł, swoją drogą. Jak wam wpadł w ucho, to możecie głosować w zakładce propozycje na rmfmax.pl. Na miejscu czwartym dzisiaj Axwell i Bon, Whatever Turns You On. Spadek z miejsca trzeciego. Kto zajął ich miejsce? Ano, koledzy po fachu, znają się doskonale z różnych festiwali. David Guetta i Alok w numerze Run, Run, River. Numer 8.

takie właśnie tempo będziemy podtrzymywać z Rafmiksem po 21 w naszym czwartkowym imprezowym Max Party, które startuje zaraz po dzisiejszym notowaniu. To Marlon Hofstadt, który postanowił odświeżyć i podkręcić 16-letni już numer Kerry Hilson, I Like. No i według mnie wyszło mu naprawdę kozacko. No ale żeby się dostać do najlepszej dychy, to nie ja, tylko wy musicie tak uważać. Propozycje rmfmax.pl, tam przypominam, znajdziecie wszystkie nasze nowości. Dzisiaj na trzecim David Guetta i Alok, Run Run River. Miejsce drugie należy do Gipsa i Igo, singlem Ostatni Dzień Lata. A na miejsce pierwsze, w przedostatni czwartek wakacji, wraca ekipa w składzie DJ Goya, Jason Derulo i Melody z wiralowym Michiko. One. One. One. One.

0: Afrohausy rządzą tegorocznym latem i rządzą również na liście Hot Bands. DJ Goya, Jason Derulo i Melody są dzisiaj najlepsi z wiralowym Michiko w RMF Max. No to skoro już wszystko jasne, pora odpalić Max Party, ale wcześniej jeszcze sprawdzimy w Tour de Clubie, gdzie w ten weekend będzie się działo.
1: To jest Tour de Club w RMF Max. Sprawdzamy, co ciekawego dzieje się pod koniec już wakacji w naszym pięknym kraju. Dużo fajnych propozycji dla Was. Zostańcie koniecznie, każdy znajdzie coś dla siebie. Przed nami między innymi świetna okazja, by sprawdzić motoryzacyjne perełki. Już w najbliższą sobotę, 22 sierpnia, zapraszamy Was na bydgoski kartodrom. Tutaj odbędzie się wyjątkowe wydarzenie, Motoserce. Wyjątkowe wydarzenie, w ramach którego pomagamy dzieciakom, no a przy okazji oczywiście będzie niezwykła okazja, by zobaczyć motocykle i niezwykłe samochody z naprawdę bliska, no i oczywiście posłuchać ryku silników. Przed nami w ten weekend także Małopolski Festiwal Smaku, to już w najbliższą niedzielę, tym razem widzimy się w Jaszczurowej nad Jeziorem Mucharskim na miejscu lokalne pyszności i między innymi Mikołaj Rej, który te pyszności będzie dla Was gotował i je prezentował.
2: Reklama. Marian, okazja jest.
3: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
2: Ale to mega okazja w Media Expert.
3: A nie, no to już wróciłem.
4: Mega okazje w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Saeco Granaroma. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2899 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
5: Adam, nie poznaję cię. Jak nie rower, to bieganie, jak nie siatkówka, to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami.
6: Tak, ale pomógł mi Zdrowit Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowit Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni, oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach.
7: Zdrowit Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje. Zdrowit.
8: Idziemy do Żabki po promocję?
9: Przecież byliśmy wczoraj.
8: Ale dziś są inne. Codziennie są nowe.
9: Codziennie? To dlaczego tu jeszcze stoimy?
10: Najlepsze promocje pod słońcem. Tylko dziś. Aktywuj kupon w aplikacji Żabka i kup piwo Desperados pół litra za 4,99 przy zakupie 4 sztuk. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 5,50. Żabka. Uwolnij swój czas.
11: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną.
12: Słyszysz, lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po Lacto Control.
13: Suplement diety Lacto Control poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka Lacto Control przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi, bez dyskomfortu. Lacto Control i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.

0: Odkryj magiczny świat Energyland i parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Mega promocja, drugi bilet za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
1: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku do soboty wszystkie piwa w puszce. 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
2: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
3: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
4: Uwaga rodzicu, zalecamy dbanie o odporność dzieci przez cały rok. Polecamy witaminy w syropie Multi
5: Sanostol. Sprawdź kultowy lek Multi Sanostol na obniżoną odporność przy skłonnościach do infekcji i w rekonwalescencji po chorobach malucha. No i ten legendarny pomarańczowy smak. Rodzicu, a czy Ty pamiętasz Multi Sanostol? To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Multisanostol, produkt złożony syrop. Wskazania: częste infekcje, okres rekonwalescencji po chorobie i antybiotykoterapii, okres wzrostu i rozwoju, obniżona koncentracja, zapobieganie i leczenie niedoborów witaminowych. Lek dla dzieci powyżej 1 roku życia, młodzieży, dorosłych. Podmiot odpowiedzialny Orifarm Healthcare.
6: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
7: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
6: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
7: Uff, jest dla mnie ratunek.
6: Tak.
7: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
3: Zdrowit.
8: I po reklamie.

0: Jak długi dzień pełen słońca.
1: Jak wypad na festiwal. Tak brzmi Lato na Maxa.
2: RMF Max. Lato na Maxa.
1: Lato!

Calvin Harris i Sam Smith w takiej bardzo fajnej, podkręconej wersji zamykają nasz pierwszy czwartkowy set w Max Party. Dobry wieczór po godzinie 21:00 już w duecie Piotrek Świderski plus DJ Rap Mix. Witamy serdecznie i zapraszamy do północy na najlepiej zmiksowany wieczór w polskim eterze. Dajcie głośniej i lecimy z tematem. Say, say, say, high tech, tak na początek wam zagramy.

0: za każdym razem.
1: Mata, Tadeo, Wyguś i Szczepan, czyli ekipa Gombao 3-3. Ich nienawidzę być w klubie przed momentem w RMF Max. A już dokładnie za tydzień, w czwartek 27 sierpnia, w takim właśnie składzie ruszają w pierwszą historyczną trasę po Polsce. No i o dziwo będą również kluby. Całą rozpiskę, jak coś, możecie sobie sprawdzić na ich oficjalnym Instagramie. A my za chwilę odpalamy kolejne sety w czwartkowym Max Party. Naprawdę dużo dobrego, przyjemnego grania mamy dla was jeszcze tego wieczoru. Zostańcie.
2: Reklama. Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor.
3: No, wiadomo, Barbara. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował? No,
2: ci panowie z Media Expert.
3: I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo.
4: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
5: Dyskontowe asy w Netto. Teraz brzoskwinia luz tylko 6,99 za 1 kg, aż 56% taniej. A ćwiartka z kurczaka sztuka mięsa Megapaka. Jedynie 6,49 za 1 kg, aż 42% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
6: Adam, nie poznaję cię. Jak nie rower, to bieganie. Jak nie siatkówka, to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami.
7: Tak, ale pomógł mi Zdrowit Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowit Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni, oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach.
8: Zdrowit Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje. Zdrowit.
9: Idziemy do Żabki po promocję?
10: Przecież byliśmy wczoraj.
9: Ale dziś są inne. Codziennie są nowe.
10: Codziennie? To dlaczego tu jeszcze stoimy?
11: Najlepsze promocje pod słońcem. Tylko dziś. Aktywuj kupon w aplikacji Żabka i kup piwo Desperado z pół litra za 4,99 przy zakupie 4 sztuk. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 5,50. Żabka. Uwolnij swój czas.
12: RMF Max. Znowu ktoś wygrał 15 tysięcy złotych.
13: Nie wierzę!
14: 15 tysięcy złotych!
15: Nie spodziewałam się. Powiedziałam, że dzisiaj to jest taki raz, jak zwykle, jaki wykonał.
12: De Palma. Wygraj 15 tysięcy złotych lub inne nagrody. SMS o treści MAX na numer 7327, koszt 3,69 lub wejdź online na rmfmax.pl.
16: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
17: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
18: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
19: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku do soboty wszystkie piwa w puszce. 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
20: I po reklamie.

0: jak leżenie nad rzeką.
1: Jak prawdziwy spontan.
2: Jak 2 tygodnie urlopu.
3: Tak brzmi lato na maksa.
4: RMF Max. Lato na maksa.
2: Lato

to jedno z tych nagrań, które za pierwszym razem może nie wpada w ucho, ale z każdym kolejnym wkręca się po prostu niesamowicie. Alok i Jennifer Lopez, Everything's Fine w wersji PM, czyli tej bardziej klubowej. A teraz zagramy wam bardziej radiowo, bo Kygo ze swoim świeżym Take Me Back już czeka na dekach u Rafmixa. Tu cały czas Max Party w RMF Max.

kobiecie, co mam nie dosyć. Stop, chcę do niej wracać i szarpać włosy. Może w sumie wyśpiewamy operę z nią na dwa głosy. Znowu mam hikikomori. Biznes, liczę te kwity powoli. Listy chcą do kliniki pogonić.

0: jak to mówią, dobre, bo polskie. Ania Dąbrowska, Nieprawda w remiksie od Gromiego za nami w RMF Max. Tak właśnie zamykamy nasz kolejny dzisiejszy set w Max Party. Przy okazji też zamykamy godzinę 21. Teraz ponownie sprawdzimy, co dzieje się u was na mieście w Tour de Clubie, a po 22 wracamy ze świeżą porcją dobrego, imprezowego bitu. Nigdzie się absolutnie nie przełączajcie.
1: Słuchajcie, RMF Max, my sprawdzamy dla was, co ciekawego dzieje się w całym kraju. Jeździmy, sprawdzamy, szukamy tych najfajniejszych miejsc i wydarzeń. Przed nami między innymi kolejny już w te wakacje przystanek trasy koncertowej Lato na Maxa, w ramach to której spotykamy się z gwiazdami, no i oczywiście z wami we wszystkich zakątkach wakacyjnej Polski. Przed nami kolejny przystanek, tym razem zatrzymujemy się w Krasnym Stawie. To już jutro, ale jutro i nie tylko jutro. Piątek, sobota i niedziela, trzy długie dni świętowania z waszymi ulubionymi artystami. Już jutro na scenie Lata na Maxa zagrają Grupson oraz Zalia. W sobotę pojawią się m.in. Grzegorz Hyży i Trzech Króli, a w niedzielę na wielkim finale Królowa, czyli Maryla Rodowicz. Lato na Maxa w Krasnym Stawie od piątku do niedzieli. Wpadajcie, wstęp na to wydarzenie oczywiście jest darmowy, a na miejscu czekać na was będą nie tylko gwiazdy, ale też pyszne jedzenie i masa atrakcji.
2: Reklama. Ale upał. Nie do wytrzymania, prawda, Marian? Marian, gdzie ty się schowałeś?
3: W lodówce tej nowej!
4: Mega okazje w Media Expert. Na przykład dwumetrowa srebrna lodówka Beko z wyświetlaczem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2598 zł. Teraz za jedne 2298. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
5: Idziemy do Żabki po promocję?
6: Przecież byliśmy wczoraj.
5: Ale dziś są inne. Codziennie są nowe.
6: Codziennie? To dlaczego tu jeszcze stoimy?
7: Najlepsze promocje pod słońcem. Tylko dziś. Aktywuj kupon w aplikacji Żabka i kup piwo Desperados pół litra za 4,99 przy zakupie 4 sztuk. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 5,50. Żabka. Uwolnij swój czas.
8: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
9: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
10: Tak zbija się kokosy w RMF Max.
11: Zgarniasz 15 tysięcy złotych!
12: Ja nie mogę!
10: Casa de Palma. Wygraj 15 tysięcy złotych lub inne nagrody. SMS o treści MAX na numer 7327. Koszt 3,69 lub wejdź online na rmfmax.pl.
13: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
14: Ej, wstajesz rano?
15: No to słuchaj, nie jesteś sam!
10: Zrób sobie top poranek. Zabawa, śmiech, dobra energia i twoi ludzie.
16: Siemano rano!
10: Wstawaj, nie udawaj. W tygodniu już od 5.30 w RMF Max.
17: Wakacyjne przeboje ma dla was wysoko zmineralizowana, naturalna woda mineralna Muszynianka. Muszynianka przyciąga magnezem.
18: Upały to nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
19: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
20: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
21: I po reklamie.

0: pierwsze wspomnienia. Jak buszowanie po lesie.
1: Jak wygrała we flanki.
2: Tak brzmi lato na maksa.
3: RMF Max. Lato na maksa.

Aż do północy gwarantujemy wam te najlepsze i najbardziej wyselekcjonowane hiciory zmiksowane w imprezowe sety. Tutaj Max Party, witajcie po 22 w RMF Max. Piotrek Świderski przed majkiem, DJ Rafmik za konsolą. W takim składzie kłaniamy się nisko i zapraszamy. Griffin Band, Ines, Ward Away to już w waszych głośnikach, a za chwilę też Ed Sheeran ze swoim Azizam, podkręcone w remiksie DJ Darka.

No, mi osobiście bardzo siedzi ta nowa muzyczna odsłona Gipsa. Tutaj na ficie z Kukonem i Jonatanem. Ty masz w RMF Max. Ale chyba wam też siedzi, bo wczoraj z tym właśnie singlem byli na miejscu pierwszym listy Hot Bands. Pamiętajcie, że na rmfmax.pl możecie cały czas głosować na swoich muzycznych ulubieńców. Przy okazji też zajrzyjcie do propozycji, bo tam naprawdę czeka dużo perełek, które być może już wkrótce zostaną wielkimi hitami. A my za chwilę wracamy do miksowania kolejnych sztosów. W następnym secie na pewno zagramy coś od DJ-a Kungsa, który już za tydzień, w niedzielę 30 sierpnia, pojawi się na Fire Festiwalu w Chorzowie. Powiem wam również trochę więcej o tym wydarzeniu. Bądźcie koniecznie blisko Maxa.

Lecimy dalej, czwartkowo, przedweekendowo, imprezowo w Max Party. To DJ Kung z jego Galaxy w RMF Max. Tego gościa będziecie mogli zobaczyć w akcji na żywo już dokładnie za tydzień, w niedzielę 30 sierpnia na promenadzie Stadionu Śląskiego podczas Fire Festiwalu 2026. A oprócz niego w Chorzowie będzie można zobaczyć w akcji BDOSA 2115. Będzie też Kukę, Problem czy Zalia. Oni w piątek, 28 sierpnia. Dzień później, w sobotę, Alan Walker, Elderbrook, Andy Dust, Bledka czy duet Nervo, a w niedzielę wcześniej wspomniane DJ Kungs, DJ Snake, Bambi, Kizo, Mary z Polski, a nawet Reto pojawi się na scenie Fire Festiwalu w Chorzowie. Bilety do zgarnięcia jutro po 5.30 we Wstawaj, Nie Udawaj. No to, żeby was zmotywować do wstania tak wcześnie rano, teraz Zalia, która też pojawi się na Fire Festiwalu w Chorzowie.

Dużo ryzykowali, ruszając ten legendarny Blue Monday'owy motyw grupy New Order, ale dowieźli brazylijski projekt Dub Dogs we współpracy z Fizo i Zarkiem. How does it feel? Dzisiaj miejsce szóste na liście Hot Bands. No to co, trzymamy tempo dalej i wkręcamy już kolejne imprezowe petardy w dzisiejszym Max Party. Teraz Wise, Mizli, Felix Yen, Close Your Eyes. Później wpadną Pitbull z Keszą. Będzie też nówka sztuka od Bibi Rexy i Davida Getty, Sad Girls.

0: To może być znowu jego rok. David Guetta tutaj razem z Bibi Rexą, Sad Girls w RMF Max. Tak kończymy godzinę 22 i za moment odpalamy po 23 kolejne sety. Zostańcie koniecznie z nami. Piotrek Świderski plus DJ Rafmix. Jesteśmy do północy do waszej dyspozycji. Muzycznej dyspozycji, doprecyzowując. Zostańcie z nami.
1: Reklama.
2: Tak zakręconej loterii.

0: Tyflo.pl.
1: Zgarnij nagrody. Borys Szyc.
2: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku do soboty wszystkie piwa w puszce. 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
3: Pan Rębiszewski?
4: We własnej osobie. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A resztę swoich liczb nie zdradzę, ale zdradzę, że teraz w Lotto większe kumulacje i wyższe wygrane. Więc ja gram.
3: No to życzę szczęścia.
4: Szczęście już mam, a teraz wyższa wygrana czeka.
5: Jeszcze więcej szczęścia, więc graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
6: I po reklamie.

Jet jest do tego pięknego czwartkowego wieczoru zabraknąć również w naszych setach nie mogło. Jego Lay Low w RMF Max. Tak klimatycznie zamykamy pierwszy set po 23 w RMF Max. No i co? Już bierzemy się za klejenie kolejnego. Piotrek Świderski plus DJ Rap Mix. Witajcie ponownie, siemaneczko, cześć.

All I Know w RMF Max, Rudimental i Khalid, tak idealnie na przedweekendową rozgrzewkę, wakacje powoli na finiszu, a my jutro odpalamy ostatni przystanek trasy Latu na Maxa. Tym razem wpadamy do Krasnego Stawu i tam przez 3 dni, piątek, sobotę i niedzielę, będziemy bawić się razem z wami. Na scenie m.in. Zalia, Grubson, Grzesiek Chyży i Trzech Króli. No i jak królowie, to też musi być królowa. Królowa polskiej piosenki Maryla Rodowicz wystąpi na finał w niedzielę. Wszystkie szczegóły możecie sobie obczaić na rmfmax.pl. Wpadajcie śmiało, jeśli macie blisko albo chcecie po prostu przyjechać do Krasnego Stawu. Widzimy się, do zobaczenia. RMF Max.

nas w Max Party dla każdego coś dobrego się znajdzie. Męskie granie orkiestra 2023, Igo Mrozu, Vito Bambino, Supermoce, to przed momentem, a teraz już w całkiem innym klimacie, tech house'owo, Silva Bempa, On Tonight. Naprawdę polecam dać głośniej i sprawdzić swoje kara audio.

No to teraz Rafmix mnie zaskoczył. Pozytywnie zaskoczył oczywiście, bo tej wersji jeszcze nie słyszałem, ale bardzo przyjemnie to gra. Martin Garrix i Ed Sheeran Repeat It, DJ Dark Remix. Gdyby ktoś chciał znaleźć sobie i potem dodać do swojej prywatnej playlisty. To jest cały czas czwartkowe Max Party w RMF Max. Do północy jesteśmy z wami. Teraz Alan Walker, Eva Max, Fate. Będzie też Michael Schulte, Rehab, Waterfalls. No i Gipsa z Igo wam wkręcimy tak na dobre zakończenie. Zostańcie blisko Maxa.

ostatni dzień lata. Gibbs, Ego i For Money, czyli ekipa, która była dzisiaj na miejscu drugim listy Hot Bands Extra. Jutro po godzinie 20 kolejne notowanie. Do tej pory możecie głosować pod rmfmax.pl. No i tym numerem właśnie finiszujemy z czwartkowym Max Party, ale hity na Maxa grają dalej. Po północy również dużo dobrego grania. Piotrek Świderski i DJ Rafmix, wielkie dzięki, trzymajcie się, dobrej nocy życzymy i do następnego.